Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Lifeline that I've been given, all these colors in my head, and I ask myself, is it real?

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolo. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

0: Lato na maksa.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie.

dzieci. Potem wyciągasz telefon, a na tapecie masz zdjęcie w zaręczy. Sam byłem już zaręczony dwa razy. Ukryte DM-y, cztery snapchaty. Jak piszę tobie, że jedzie po pracy do taty, to znaczy, że jedzie do blachy. W morzu są ryby, na niebie

Ścinam przez żaluzję na okolice. Ona milczy głośniej niż krzycze. Chcę ją lekko musnąć w policzek. Zostawia mnie, a obok ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice. Chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy. Nasze myśli wróżą blizny.

światło, lamp, zataczam się kaszląc, czkam, mija mnie patrol, fart, żygam, drę gardło, chlam, rozbita jak szkło, twarz, na ręce już zaschło, płaszcz na glebie, a ponadto plant, to chyba jej auto, tam, podjeżdża jak zjawa, w becie bredzę jakiś banał, dreszcze, co robisz, wsiadaj, szepcze, cedzes, jala, gryf, nie chcę,

0: dawna, to wiem.
1: Męskie granie. Jest po to, żeby nie było męskiego spania. O tej porze to właśnie w tej sprawie Asia Meus, Irek Jakubek. Jesteśmy razem z wami, tworząc poranek ekipę RMF Max.
2: Oh yeah! I teraz ważne ostrzeżenie, bo od jutra się zacznie.
1: Co się zacznie?
2: Fala upałów.
1: A to super!
2: Mocniejsza i dłuższa niż ta w czerwcu. 40 stopni na zachodzie Polski, to jest realny scenariusz.
1: Ile? 40?
2: No.
1: Można wyjść ze śpiwora nad morzem, jak ktoś w śpiworze spaceruje, nie?

0: to jest ścieżka dźwiękowa dla tych, którzy powinni być już w drodze do pracy, a cały czas stoją przed drzwiami łazienki.
1: To nie jesteście w domu, jesteście w... Przepraszam, dzień dobry,
0: nie
1: Polsko!
0: Mów tak.
1: No oczywiście, Asia, dostałem teraz kontrolnego klapsa, podobnie został ukarany na początek, a potem dostał mandat facet, który wyprowadził konia na spacer i to jest nietypowy widok, bo jechał samochód był biały, koń był czarny, a w środku samochodu siedział właściciel konia, który wyprowadzał go na spacer.
0: Nie fajnie.
1: No oczywiście, ale przynajmniej koń poczuł, jak to jest odwrotnie niż nad morskim okiem, kiedy to ludzie ciągną konie.

0: Szósta się już robi na zegarach RMF Max. Samo się nie zrobi, więc lecicie do pracy słuchając poranka z Asią i Zirkiem. Jest nam bardzo miło z tego powodu.
1: Teraz ważne sprawy międzynarodowe. Donald Trump ma autostradę imienia swojego w Maroko.
0: Czyli Donald wreszcie uznał, że Maroko jest spoko.
1: No,
0: my to już wiedzieliśmy. No a w Polsce prezydent Nawrocki to mógłby być patronem Ronda. I to każdego Ronda.
1: Czemu Ronda?
0: Bo Ronda to są takie troszkę takie Nawrocki. Albo nawet Nawracajki.

0: на maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Daj, daj, ale nawet daj, daj, daj. Daj mu, jak się spieszysz, to w ogóle.
1: Irek Jakubek i Asia Meł.
0: Przyciśnij mu, bracia, i pamiętaj, że 50 zabudowanym, żeby potem nie było. 9 minut po godzinie 6 pod chorąży zawsze zdąży.
2: Właśnie.
0: Asia Meł z Irek Jakubek.
2: Ja w ogóle wychodzę z założenia,
0: Polsko,
2: że w środę to się już nie ma co spieszyć.
0: Oczywiście.
2: Przecież za chwilę będzie piątek, będzie ostatni weekend lipca i początek sierpnia. I w ogóle gdzie się spieszyć i po co?
0: Ale Aśka dzisiaj podzieliła się ze mną i chętnie podzieli się z wami, bo wy też jesteście częścią tego programu, ekipa Maxa, wszyscy razem. Słuchajcie.
2: Asia mnie to zasmuciło.
0: Podzieliła się ze mną tym, co już zobaczyła. To zobaczyła i jest przerażona. Posłuchajcie.
2: Jestem trochę przerażona, trochę jest mi po prostu smutno. Liście już żółkną.
0: Żółkną. Myślisz, że jesień?
2: Tak.
0: A może ktoś wyjechał i nie poprosił nikogo, żeby mu podlewał kwiatki, nie? Może tak jest, przecież po prostu. Hej!
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: 1-0 ja.

0: Dzisiaj nie ma się co chować przed słońcem jak Dracula, słuchajcie, bo ciężko się będzie schować, bo w całej Polsce ma być dzisiaj dużo słońca i świeci od samego rana prosto w oczy, jak się jedzie na wschód.
1: No, powiem ci, że jak się jedzie na zachód, to też mi świeciło. W którą stronę jechałem dzisiaj?
0: Trudno się wylosowało, co?
1: Każdą, powiem ci, że dwa razy zawróciłem i wtedy wiem, kiedy było na wschód.
0: To wiele tłumaczy.
1: Ekstra, 17 minut po godzinie 6.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
0: Na metę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.

0: buty ostatnio.
1: Nawet pudełko.
0: Buty, oj, to prawda. No to słuchajcie.
2: Słuchasz po rękach RMF Max.
0: Ale to najważniejsze, nie popija. Jennifer Lopez i Alok. Coś nowego, proszę.

0: a długo też. Dużo ciko, a mało cienko. Tego wam życzymy.
1: Sobie też.
0: Tak, oczywiście. Przez całe wakacje, przez całe lato na maksa, a od września również. 21 minut i godzina 7.
1: Kierowca z Polski zszokował całe Niemcy.
0: O, dobrze. Nasz swój. Jechał czołgiem do odmiany.
1: Nie, ale blisko. Jechał swoim samochodem, ale tak bezkrytycznie słuchał tego, co mówił mu nawigacja.
0: Za 10 metrów skręć w prawo.
1: Że wylądował na szlaku dla pieszych w samym środku bawarskich Alp i zatrzymał się dopiero, jak przed nim była taka drewniana kładka i strumyk i nie bardzo wiedział, jak tam wjechać.
0: I owieczki robiły be, a krówki mu...
1: A świstak zawijał te sreberka.
0: Były piękne widoki.
1: Tak było.
0: Więc z wakacyjnego punktu widzenia jesteś u celu. Prowadził się poranek RMF Max. No pięknie. No, pewnie Wursta mu nie dali, był rozczarowany.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
11: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
12: Tak zakręconej loterii.

0: RMFM.pl. Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Jak okazje to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i golf przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: Na zdrowie.
1: Na gorąco.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.

0: Amo.
1: Fireball. To was ta piosenka. Fireball, baby.
2: Irek Jakubek i Asia Myłus.
1: 11 minut i godzina 7. Energia poranka RMF Max, także dla was. Bądźcie razem z nami. Ekipa Maxa to właśnie my.
3: Środa to jest idealny dzień, żeby spełnić swoje marzenia.
1: O, tak!
3: Jeżeli zawsze marzyliście o tym, żeby zostać strażakiem,
1: no przecież,
3: to teraz będzie łatwiej. O. I to jest dobra wiadomość.
1: Jest spokojnej służby dla wszystkich strażaków. Upały idą, będziecie pewnie mieli dużo roboty.
3: Każdy strażak wie, że żeby stać się strażakiem, musiał zdać test taki fizyczny,
1: no,
3: ogólnej sprawności.
1: Co biegać, skakać.
3: Tam były wysokie limity punktowe, tak? Żeby było łatwiej stać się strażakiem. Teraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych limity obniżać będzie. Z 50 do 45 punktów dla panów, z 46 do 41 dla pań.
1: Super.
3: A jakby się zdarzyło tak, że tych, którzy zdali ten test, będzie niewystarczająco na ilość wakatów, to już bez względu na płeć obniżą do 38 punktów.
1: A jak się zdarzy, że i tak to wszystko nic nie da, to korespondencyjnie w liście będzie można zdać ten egzamin.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: Żart jest śmieszniejszy, jak sobie pomyślicie, że egzamin jest sprawnościowy, nie?
3: W pierwszych słowach mojego listu.
1: Chciałem poinformować, że mogę biec bez zadyszki nawet 20 km. Irek i Asia, czyli po 10, przepraszam.

0: Paniak padnie do nas Eminem. Trochę gorzej na drogach o poranku.
1: Jest sporo utrudnień, korkuje się 28 na Podkarpaciu, Zakopianka w Mogilanach i S8 w Warszawie.
0: Chcecie być na bieżąco ze wszystkimi ważnymi o świcie wiadomościami? Słuchajcie. Zwłaszcza informacyjny flash będzie za 4 minuty o 7.
2: Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: No start te palme i będziesz mieć kokosy.
7: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 zł!
8: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
6: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
15: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Znowu niespodzianka?
18: Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
19: Skąd ta piana, kochanie?
18: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
20: I po reklamie.

0: Najnowsze informacje w skrócie w RMF Max to już teraz. Anka Kiemestowicz, zapraszam na Flash o 7. A na początek sprawdzamy aktualną sytuację na drogach. Trzeba spodziewać się utrudnień m.in. w Warszawie. Między węzłami S8 Marymąska i Marywilska po zderzeniu dostawczaka i ciężarówki zablokowany jest środkowy pas w stronę Białegostoku, informują drogowcy. Korkuje się też krajowa 28 na Podkarpaciu. Na trasie Jasło-Krosno w miejscowości Szebnie ruch wahadłowy po wypadku ciężarówki i motoroweru. Problemy też na Zakopiance po wypadku dwóch ciężarówek, do którego doszło nad ranem w Mogilewie. Ruch w stronę stolicy Tatr tylko jednym pasem, ale to w stronę Krakowa. Tworzy się teraz zdecydowanie dłuższy korek, zwłaszcza na odcinku Gaj-Libertów, gdzie trwają roboty drogowe.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Za nami wtorek, czyli dzień, w którym Komitet Polityczny PiSu miał zatwierdzić decyzję o usunięciu z partii kilkudziesięciu osób związanych z Mateuszem Morawieckim. Teraz ich losem ma zająć się rzecznik dyscyplinarny.
2: To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego.
0: A to rzecznik PiSu Rafał Bochenek. A co na to Mateusz Morawiecki?
3: Polaków naprawdę nie interesuje to, czy gdzieś w jakiejś partii istnieje komitet, czy jak to się nazywa, rzecznik dyscyplinarny, prawda, albo komisja, która to czy tamto rozstrzygnie.
0: Dodał były premier. Teraz o tym, co dzieje się poza Polską. Iran zaatakował tankowce w cieśninie Ormus i amerykańską bazę w Jordanii. Ma to być odpowiedź na wczorajsze uderzenia sił zbrojnych USA i Arabii Saudyjskiej przeciwko wspieranym przez Iran terrorystom na terytorium Iraku. Do Polski nadciąga fala upałów. Z prognoz wynika, że temperatury przekraczającej 30 stopni w cieniu możemy spodziewać się od jutra. Dziś jeszcze minimalnie poniżej 30.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Na dobry początek tenisowego turnieju ATP w Waszyngtonie Kamil Majchrzak pokonał notowanego wyżej Tomiego Pola.
4: Polski tenisista mecz zakończył wykorzystując czwartą piłkę meczową, a w kolejnej rundzie Majchrzak zagra z Taylorem Fritzem, który jest rozstawiony w tym turnieju z numerem trzecim.
0: Tyle Wojtek Marczyk. Nasi najlepsi kajakarze wrócili zza oceanu. Jak wiecie, z RMF Max w Mistrzostwach Świata w Oklahoma City Michał Pasiut zdobył srebro w K1, a Klaudia Zwolińska trzecie miejsce w C1.
5: U niektórych widzę takie lekkie rozczarowanie i fajnie, że doprowadziłam do takiego etapu w moim życiu, że przywożę medal z Mistrzostw Świata i ktoś jest rozczarowany, nie? No to jest hicio.
0: Mówiła Klaudia Zwolińska.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Sporo słońca dzisiaj nad całą Polską. Według synoptyków będą też pokazywały się chmury, ale prawie nigdzie nie powinno z nich padać. Prawie, bo na północy miejscami może trochę pokropić. Na naszych termometrach dzisiaj od około 22 stopni na Podlasiu, przez 26-27 w centrum, do 28 na południu i 29 stopni na zachodzie kraju.
1: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Na zegarach RMF Max 5 po 7.

0: 10 minut po 7 to jest idealny moment, żeby włączyć tryb wakacje.
1: O, jak przyjemnie.
0: O, właśnie.
1: Super.
0: I to wszystko za 15 tysięcy złotych, które możesz wygrać w RMF Max.
1: No tak, może być. Mamy taką zabawę, Casa de Palma się nazywa i tam 15 tysięcy. Na co tylko chcecie wydać w to lato, będzie do przytulenia.
0: I uwaga, tryb wakacje brzmi tak, a tak brzmi tryb radość. Bo jesteśmy przygotowani na wielki finał, w którym ty wchodzisz do gry, wybierasz sobie szczęśliwą palmę i w środku, słuchajcie, z tego kokosa, co z niej poleci, może spaść u ciebie na koncie nawet 15 tysięcy złotych.
1: A żeby było łatwiej do tej palmy się dobrać, to właśnie teraz, specjalnie dla was w poranku RMF Max, odpalamy turbo rundę bonusową.
0: Najbardziej opłaca się wysłać w tym momencie SMS o treści MAX na numer 7327, bo każde zgłoszenie mnożymy razy 300 za mało, razy 400 za mało, 500 to ciągle nie to,
1: 600!
0: Dokładnie
1: tak. Razy 600, tak na okrągło pomnożymy wasze szanse, więc ślijcie hasło MAX pod 7327 właśnie teraz.
0: A popołudniowa radość wygrywania wielkich pieniędzy może być właśnie twoja. 15 tysięcy do wzięcia, wyślij MAX na 7327. Teraz opłaca się najbardziej.

0: wszystkie drogowe stresy o 7.21 luzujesz im za i fire, fire. To przed momentem tak wam fajnie gramy. To jest Lato na Maxa, to jest RMF Max.
1: I tutaj są wasze 300, jeżeli macie ochotę je wziąć od nas.
0: Tak!
1: Bo mamy taką fajną zabawę, o pieniądzach będziemy rozmawiać i 300 wam rozdawać.
0: Aha, 100 osób wybranych, ankietowanych odpowiedziało, jaką częścią ciała poranka RMF Max chcą być. I wszyscy powiedzieli, że oczy.
1: No
0: dziwnie ankietowani, że
1: więc
0: oczy.
1: Bądźcie naszymi oczami, tak jak chcą ankietowani i napiszcie nam w SMS-ie na 3001 bez żadnych kosztów, co widzicie za swoim oknem.
0: Tak, moglibyście być mózgiem, bo wiadomo, mózg jest najbardziej sexy.
1: Czym byłby mózg, prawda, bez pary oczu?
0: O, dobra, 3001 to jest nasz SMS-owy numer bez żadnych dodatkowych opłat. Jesteście naszymi oczami. Los tak chciał, co widzicie za oknem, dajcie znać. Do wygrania kaska. Całe 300, 7.22.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Reklama.
4: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
8: I o czym teraz myślisz?
9: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
10: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Ostatnie 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
14: I po reklamie.

0: słońca.
1: Jak gofry z bitą śmietaną.
0: Jak wieczór na rolkach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.

0: Cyk, a hałdę piachu widać także za oknem, a przed chwilą jeszcze widziałem lasek, piszą słuchacze, poranka RMF Max.
1: To nic w porównaniu z reklamą kiełbasy.
0: I sezon grzybowy w lasach, także mam nadzieję, że chociaż z coli, bo tej kiełbasie wam opowiada. 27 minut przed godziną 8. Cześć Asia, siemano rano.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, jesteś naszymi oczami, co dzisiaj widziałaś o poranku?
2: Fikuśną wiewióreczkę.
0: O, to sobie w dziupli tej wiewiórki 300 zł dla ciebie przygotowane. I łatwiej wygrać niż zjeść orzechy, zwłaszcza laskowe, nieobrane.
1: Zapraszamy cię do naszej zabawy, Asiu, w której będziemy cię pytać o to, kto ma więcej pieniędzy, w przeliczeniu w domyśle oczywiście na złotówki, a operować będziemy wszystkimi walutami świata.
0: Tak jest, ja mam szylingi ugandyjskie, Afryka dzika, dawno odkryta, szyliki ugandyjskie, my friend, good price, 6943 szylingów ugandyjskich.
1: Ja też mam szylingi, tylko że tanzańskie, i mam ich 5564. I pytanie do ciebie, kto ma więcej?
0: No, kto przepłacił za bęben?
1: Asia czy Irek?
2: Może Irek?
0: Ja nie. Aśka miała więcej i miałaś 300, wy masz dwie, będzie dobrze, zwłaszcza że riale jemeńskie w portfelu Aśki, a dokładnie 15649 riali.
1: A Irek w kieszeni ma 258 rialów, tylko że katarskich. I pytanie do ciebie, kto ma więcej?
0: Tak, brawo! Super,
1: dobrze!
0: Brawo,
1: nawet brawo. Nie zdążyłam się zastanowić, a ty już wiedziałaś.
0: No. Irek ma tym razem więcej, 213 denarów macedońskich, to jest już inny raz. 213 denarów macedońskich w mojej kieszeni.
1: A ja mam 22 równiutko sole peruwiańskie.
0: Sole peruwiańskie.
1: I teraz dobrze się zastanów, kto ma więcej.
0: Popraw peruwiańską czapkę, nasze słoneczko. I kto ma więcej? Asia czy Irek? Asia czy Irek?
2: Asia.
0: Ale ze znakiem,
1: dobrze,
0: ze znakiem zapytania niepotrzebnie 200 wykrzyknik dla ciebie.
1: Brawo ty.
2: Super, dziękuję.
0: Piękne, pięknej środy.

0: dawna, to wiem.
1: Nareszcie, męskie granie. Nareszcie środa, jeszcze tylko czwarteczek, piąteczek i weekendziki. Pięknie będzie 20 minut przed godziną 8. Słuchacie RMF Max.
2: Jest promka na Dubaj, słuchajcie. Fajna promka.
1: No.
2: Bo możesz dostać nawet $800 ekstra, jak polecisz do tego Dubaju z osobą towarzyszącą, z przyjacielem, czy tam z kimś z rodziny.
1: Ha! Dlatego właśnie ci wszyscy arabscy turyści, oni zawsze nas przyjeżdżają takim stadem, bo ta promka chyba działa też w drugą stronę.

0: Długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: Lato na maksa.
1: Lato!

0: tym piosenkę. Ej, 11 minut i godzina 8, jest lato na maksa. Właśnie u nas.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
3: Przepraszam, może to była jakaś wakacyjna historia, o której chciałbyś nam opowiedzieć?
0: Jeżeli nikt nie odbiera żadnych telefonów, musisz zmienić dzwonek i wtedy będziesz miała taki ring my bell, Asia, że piosenka przy tym to będzie pikuś. 11 minut i godzina 8 dla tych, co przy porannej trasie i w porannym korku. Mamy dla was coś ekstra, mamy dla was coś specjalnego.
3: Który pas w korku jedzie szybciej? Pytanie, które nas
0: gnębi.
3: Bus pasa w to badanie nie wliczajmy. Akurat sprawę policzyli brytyjscy naukowcy.
0: Aha.
3: No i wyszło im, że żaden. Tak naprawdę. Żaden nie jedzie, a żeby uniknąć takiego niepotrzebnego manewrowania, to wystarczy jechać niezbyt blisko samochodu przed nami, nie hamować gwałtownie, no i na pewno niepotrzebnie nie wciskać się tam, gdzie nam się wydaje, że jest więcej miejsca.
0: To w korku, nie? To w korku, bo jak zrobili brytyjskie badanie poza korkiem, tam jest ruch lewostronny, to wyszło im to samo, co w Polsce, czyli najszybszy jest prawy pas. A to jest numer, słuchajcie, to jest numer, przy którym korek, nie korek, nawet jadąc do pracy, macie wakacyjną trasę. To jest najnowszy Sombra.

0: Straż Miejska uwielbia tę piosenkę, bo tam jest SM, trochę tak jak Straż SM, tak. Jak miejska. 4 minuty i 8. Ważne informacje ze wszystkich porannych tras. Tych na Mazowszu, tych w Małopolsce i wreszcie podróżującej o poranku Polsce będą wszystkie ze szczegółami we fleszu, więc zostańcie, by być o poranku na bieżąco.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Wiemy, co jest ekstra.
5: Do tego się słucha. Co jest hitem.
6: To ma potencjał.
4: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.

0: Na zegarach 8, więc w RMF Max czas na najnowsze informacje we Fleszu. Anka Kiemestowicz, zapraszam. O 8 na drogach w całym kraju spory ruch z utrudnieniami po wypadkach. Muszą liczyć się m.in. kierowcy na Podkarpaciu. Ruch wahadłowy na 28 Jasło-Krosno na wysokości miejscowości Szebnie oraz na 9 Tarnobrzeg-Kolbuszowa w pobliżu miejscowości Majdan Królewski. Na Mazowszu utrudnienia na S8 w pobliżu węzła Janki. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Kto jedzie Zakopianką na Kraków też nie ma lekko. Odcinek Gai Libertów cały czas zakorkowany przez trwającą tam budowę tunelu. Na Dolnym Śląsku też pracowicie. Na A4 od węzła Brzezimierz do węzła Brzeg zajęte są pasy prawy i awaryjny na Opole i Katowice, a na trasie S3 zajęty jest lewy pas od strony Legnicy na Zieloną Górę.
1: To jest RMF Max.
0: Trwają poszukiwania trzeciego z mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie ukraińskiej pary z Wrocławia. Dziś zapadnie decyzja w sprawie aresztowania dwóch jego kolegów.
2: Młodszy z podejrzanych, 27-letni Tomaszem, złożył obszerne wyjaśnienia, ale nie zgadzały się one z materiałem dowodowym. Starszy z mężczyzn, Marcin C., karany już, znany bokser na gołe pięści, odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Obaj usłyszeli już zarzuty pobicia i znieważenia na tle narodowościowym, do czego się nie przyznali. Tomaszowi M. grozi 5 lat więzienia, a Adamowi C. z powodu recydywy nawet 7,5 roku.
0: Tyle Martyna Czerwińska. Ukraina może produkować rakiety do systemów Patriot. Jak poinformował po wczorajszym spotkaniu z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie Wołodymyr Zełenski, prezydent USA miał zgodzić się na przekazanie licencji.
3: He will give us licenses and then I had meeting with
0: the... A następnie odbyłem spotkanie z przedstawicielami sektora produkcyjnego, bardzo ważnymi amerykańskimi firmami zbrojeniowymi, dodał Wołodymyr Zełenski.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Na początek tenis i turniej WTA w Waszyngtonie. Magdalena Fręch pokonała wyżej notowaną Anli 6-4, 6-3 i awansowała do drugiej rundy. O ćwierćfinał powalczy z Jessiką Pagulą. Lech Poznań i Górnik Zabrze powalczą wieczorem o awans do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Spotkanie Lecha z Orchus zaplanowano na 19. Górnik rozpocznie mecz z Fenerbahce godzinę później. Legenda francuskiej piłki nożnej Zinedine Zidane został selekcjonerem reprezentacji Francji. Jestem gotów podjąć wyzwanie. To, co mnie dziś napędza, to możliwość pracy z francuską reprezentacją narodową. Podkreśla Zinedine Zidane.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Od jutra w całym kraju ma być upalnie, ale dzisiaj jeszcze trochę poniżej 30 stopni. Od około 22 na północy przez 26-27 w centrum kraju do mniej więcej 28 na południu i 29 na zachodzie. Poza tym w prognozach na dzisiaj przeważnie małe i umiarkowane zachmurzenie, sporo słońca, a słaby przelotny deszcz może pojawić się wyłącznie na północy.
1: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
5: Tak po cichutku i na paluszkach, bo wleciała właśnie do naszego studia najgłośniejsza mucha świata. Mam nadzieję, że będzie ją słychać 4,5 pomysłej. Niech sobie pobzyka. To jest lato na maksa przecież.

0: Max.
1: No ej, dzięki, jak fajnie, kurczę, Aśka.
2: Nie udawaj. Irek i Asia.
1: Będą się częściej w naszym studiu pojawiać i Lerek, i Nowator, i będziemy wam robić odpowiedni wakacyjny nastrój. To jest Lato na Maxa, jesteście w tej ekipie poranka RMF Max.
0: Straciliśmy już 650 milionów złotych.
1: Ja też?
0: Tak, ty też.
1: Ja nie miałem.
0: Miałeś. 650 milionów złotych wydaliśmy na kaucję, na butelki z kaucją i nie odebraliśmy tych pieniędzy z kaucjomatów.
1: Boże, najstraszniejszy odgłos świata teraz będzie.
0: Ojej.
1: Przepraszam, nie wiem, czy dobrze słychać. Gnieciona plastikowa butelka, a konkretnie... Zgniecenie 650 milionów złotych. Matko.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: Ale bez sensu zrobiłem, zgniecionych nie przyjmują, cholery.

0: Idealnie na wakacje Alex Warren i jego najnowsza propozycja Passenger o poranku w RMF Max.
1: A jakbyście chcieli zobaczyć Legwana i w tej sprawie jechali do Lublina, to już jest nieaktualna propozycja wakacyjna.
0: Nie?
1: Był Legwan w Lublinie, chodził sobie na wolności, ale Legwana już schwytano, jest w bezpiecznym ośrodku dla Legwanów, ale co ciekawsze, Aśka, to jest najlepsze. Słuchajcie, ludzie, jesteście ekipą RMF Max, to jest wiadomość także dla was. Halo, halo. Uwaga, uwaga. Legwana złapali strażacy z OSP Żabia Wola.
0: Brawo!
1: brawo, bo po raz pierwszy w historii świata to nie Legwan pokonał żabę, tylko żaba dopadła Legwana. Jazda z Legwanami.
2: Reklama. Bo w media ekspert taniej ma.
3: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megataka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
12: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
13: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
14: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Jak sam, nie sam, masz ekipę Maxa, jest dobrze. 29 minut po godzinie 8.
1: Jakubek i Asia Myłus.
2: Studenci Uniwersytetu Kaliskiego z Wydziałów Medycznych, uwaga.
0: Asia się zakochała w studencie z Uniwersytetu Medycznego.
2: To stara historia jest. Ci studenci, tak? Jak się okazuje, będą mogli częściowo zaliczyć sobie praktyki zawodowe.
0: Brawo.
2: W bardzo ciekawy sposób, bo będą mogli wziąć udział w zabezpieczeniu medycznym pieszej pielgrzymki na Jasną Górę.
0: Ale super!
2: No nie?
0: Będziemy mieli światowej klasy specjalistów od stóp, podolodzy, ortopedzi, ekstra.
2: Kolan.
0: Pewnie, no ale biorąc pod uwagę kondycję polskiej służby zdrowia, oni dobrze, że pójdą na tą pielgrzymkę ci lekarze, bo faktycznie w Bogu nadzieja.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka.

0: Legendarna wakacyjna energia porannego RMF Max potwierdzona. Wstają dla was, uwaga, wstają dla was gwiazdy, które nie lubią rano, nie lubią rano wstawać.
1: Specjalnie dla was wstają.
0: Sara James z tej okazji i już za chwilę prosto z nad polskiego morza. Zostańcie, by przeżyć wszystkie fajne emocje związane z naszym wakacyjnym Max Tours.
2: Reklama.
3: Dodatkowo do 40 raty 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
2: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Inaczej futryna na 10 liter...
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox. Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: I po reklamie.

0: tak, 12 minut i godzina 9. Bardziej wakacyjnie to już zagrać w RMF Max, no absolutnie nie można. Jest Gibbs, jest Ego, jest For Money i ostatni dzień lata.
1: A na razie w samym środku lata Przemek Kubera na czele ekipy Maxa.
2: Nie jestem tutaj sam, wstała, jest dobrze. Sarah James z nami, siema.
3: Dzień dobry wszystkim, czy wszyscy już zjedli śniadanie?
0: Tak.
2: To jest bardzo istotne, słuchajcie, bo Sara jest znana z tego, że ona uwielbia wcześnie wstawać, że poranna pora to jest totalnie jej pora. Powiedz dlaczego, co lubisz robić tak wcześnie, szczególnie latem, w wakacje, czemu wstajesz? 5:30 dzisiaj, powiedz, przyznaj się.
3: Nie, słuchajcie, od razu mówię, nienawidzę poranków, nienawidzę ich, ale chciałam z Państwem tutaj dzisiaj być bardzo, także jestem gotowa i będzie się dzisiaj bardzo dużo działo.
2: I słuchajcie, mamy nowego stażystę w RMF Max, właściwie stażystkę. Zamieniamy się, ja słuchajcie, gram koncerty od dzisiaj. Dokładnie. Sara dzisiaj w Pobierowie przejmuje maxowe stery, będziesz naszą reporterką, prawda?
3: Dokładnie, nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że ze mną trochę pogadacie, także odpalamy radyjko i yeah!
2: Słuchajcie, po godzinie 16:30 będziemy w Pobierowie, będziemy spacerować z Sarą, będziemy się z wami spotykać, a 19:30 widzimy się na Molo w Niechorzu, tam
0: meet and greet. Pięknie, Sara James, ekipa Maxa, Niechorze, przybywajcie, najpierw Pobierowo, potem Niechorze i wpisujcie w GPS-a, pamiętajcie, Niechorze, CH i RZ, żeby wam nie wskoczyło Niechorze przez samo H i rzys.
1: Dwa razy to sprawdzał, tak jest.
2: Jak ty dbasz o ludzi, Irek.
1: No i koniecznie na bieżąco śledźcie nasze kanały w social mediach, kanały RMF Max, tak bo tam jest. Będziecie mogli śledzić jeden do jednego, gdzie jest Sara, gdzie jest Przemek i gdzie maxowa ekipa.
0: Max Tour bardzo się na każdą wakacyjną trasę poleca.

0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund czółko czy superpartner. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: W tę środę wybór

0: Tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: come on now.
1: Na słowo.
2: Na metę.
3: Kamperem.
4: Bez granic.
1: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max.
7: Lato na maksa.
8: Lato na maksa!
9: 9:00, czas na flash w RMF Max. Monika Kołtowska. Majowe referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego jest ważne. Sąd apelacyjny w Krakowie prawomocnie oddalił wczoraj zażalenie w sprawie ostatniego protestu wyborczego. Co z wyborami?
10: Ruch jest po stronie premiera. To on poprzez rozporządzenie wyznaczy datę przedterminowych wyborów w Krakowie. Pewnie stanie się to w ciągu najbliższych dni. Natomiast problem jest z ewentualną datą głosowania, bo nie ma tu jasności w przepisach i można bronić dwóch interpretacji. A to oznacza, że najbezpieczniejszym terminem, który nie budziłby wątpliwości niezależnie od przyjętej interpretacji, to 20 września.
9: Tyle na ten temat. Maciej Sołtys.
7: To jest RMF Max.
9: We fleszu krótko coś dla tych, którzy lubią dwa kółka. Bydgoszczanie chętnie korzystają z miejskich rowerów. Od startu sezonu bydgoskiego roweru aglomeracyjnego, czyli 16 lipca, jednoślady wypożyczono już ponad 6 tysięcy razy.
11: Do dyspozycji mieszkańców jest 750 rowerów, w tym 140 ze wspomaganiem elektrycznym rozmieszczonych na 70 stacjach w całym mieście. Największą popularnością cieszą się te standardowe i krótkie darmowe przejazdy trwające do 20 minut. System będzie działał do 2029 roku, a rowery można wypożyczać za pomocą aplikacji mobilnej albo strony bydgoskiego roweru aglomeracyjnego.
9: Tyle reporterka RMF Max, Renata Pasiut. Mława będzie miała nowy żłobek. W skrócie, obiekt jest już praktycznie ukończony.
12: Chcemy jak najszybciej przygotować obiekt, przygotować żłobek, żeby małe dzieci miały wspaniałe miejsce, żeby w komfortowych warunkach mogły przebywać w żłobku. Na chwilę obecną trwają odbiory, które konsultowane są ze Strażą Pożarną, Sanepidem i następnie przekażemy dokumenty do nadzoru budowlanego, żeby otrzymać stosowne zgody.
9: Mówił Artur Ryfiński z Mławskiego Ratusza. Obiekt zacznie funkcjonować od września.

0: Zdecydowanie ocieplenie dzisiaj w kraju i to odczujemy szczególnie po południu. Na termometrach maksymalnie w Poznaniu, Zielonej Górze czy w Opolu nawet do 29 stopni, w Szczecinie do 30, w Koszalinie, w Gdańsku, czyli na północy nieco chłodniej, tutaj 24 stopnie. W całym kraju dzisiaj bardzo słonecznie. Okulary przeciwsłoneczne nam się przydadzą, do tego kremy z filtrem. No i oczywiście nie będą nam potrzebne parasolki. W Lublinie czy w Kielcach dzisiaj do 26 stopni.
1: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
2: Ej, człowieku, jedź nad morze, twoja Sara już tam jest.
3: Sara James i Max Tour, ekipa Maxa dzisiaj nad morzem razem z Sarą będzie urzędować.
2: Ja myślę, że urzędować to będzie najmniej. Zabawa, impreza.
3: Sprawdźcie sociale, zobaczymy, kto ma rację.
2: Wakacyjne emocje. Tak jak u nas od 5:30. Asia, Irek, ciao.

Warto było czekać te 12 lat, żeby dokończyli ten numer. Repeat it, Martin Garrix i Ed Sheeran po 9 w RMF Max. Takim świetnym klimatem rozpoczynamy kolejne wakacyjne przedpołudnie w programie Lato na Maxa. Piotrek Świderski po tej stronie, środowy dzień dobry wszystkim. Witajcie na półmetku ostatniego tygodnia lipca. Już prawie połowa wakacji za nami. Dziś również z wielką przyjemnością potowarzyszę wam do godziny 13, a już za chwilę do naszej paczki dołączą również Eminem i Rihanna. Bądźcie blisko Maxa.

wtedy nas na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Last Friday Night i Katy Perry w RMF Max. Weekend powoli zaczyna nam się pokazywać na horyzoncie, a wraz z jego nadejściem musimy, słuchajcie, przygotować się na powrót ekstremalnych upałów. Dziś jeszcze poniżej 30, ale od jutra przeważnie w całym kraju na termometrach zobaczymy powyżej 30, a na zachodzie i południowym zachodzie nawet do 36 stopni. No i według speców od Meteo sierpień ma właśnie minąć pod znakiem takiej gorącej aury, także uwaga, dziś prawdopodobnie ostatnia szansa, żeby kupić wiatrak, jeśli go jeszcze nie macie, bo później znowu ich nigdzie nie dostaniecie.

0: Meduza i Bad Memories w RMF Max. Mam nadzieję, że wy żadnych złych wspomnień z tegorocznych wakacji mieć nie będziecie, ale gdyby ktoś chciał mieć pewność, że ich mieć nie będzie, to z dodatkowymi 15 tysiącami złotych na koncie raczej nie będzie na nie szans. Taki hajs czeka w naszej zabawie Casa de Palma, do której finału możesz dostać się dosłownie 3 kliknięciami myszki. Wbijasz na rmfmax.pl i wypełniasz formularz online. Tyle. Minuta roboty, być może najbardziej opłacalna minuta w twoim życiu. Zgłosić możesz się również SMS-owo za 3,69, wysyłając hasło MAX na 7327. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz

0: lecisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce Impost.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Zdecydowanie ocieplenie dzisiaj w kraju i to odczujemy szczególnie po południu na termometrach maksymalnie. W Poznaniu, Zielonej Górze czy w Opolu nawet do 29 stopni, w Szczecinie do 30, w Koszalinie, w Gdańsku, czyli na północy nieco chłodniej, tutaj 24 stopnie. W całym kraju dzisiaj bardzo słonecznie, okulary przeciwsłoneczne nam się przydadzą, do tego kremy z filtrem, no i oczywiście nie będą nam potrzebne parasolki. W Lublinie czy w Kielcach dzisiaj do 26 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. RMF.

Delikatnie, ale z takim muzycznym pazurem. Taylor Swift, The Fade of Ophelia, na chwilę przed 10 w RMF Max. Tu cały czas program Na to na Maxa, wydanie środowe, 29 lipca już w kalendarzu. I słuchajcie, kochani, dziś wypada nam Światowy Dzień Tygrysa. Każdy z nas ma go w sobie i tak sobie pomyślałem, że może z tej okazji nagracie mi głosówkę na naszego maxowego messengera. Jak robi tygrys? No to liczę na waszą kreatywność, kociaki. Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji. Nagrywajcie odgłosy tygrysa. Mogą być również takie nieoczywiste. Czekam z niecierpliwością. A najlepszą oczywiście nagrodzę radiowymi gadżetami. Do dzieła!

0: Jesus. Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Новинки. Ważna linia. Ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź flash sportowy.
1: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: I po reklamie.
7: Jak leżenie nad rzeką.
8: Jak prawdziwy spontan.
9: Jak 2 tygodnie urlopu.
10: Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Lato na maksa.
11: Lato na maksa!
12: Nadchodzą upały i w całym kraju będzie to dzisiaj odczuwalne. Stosujemy kremy z filtrem, no i oczywiście dbamy o siebie. Nakrycia głowy i oczywiście do tego butelka wody pod ręką. To taki must have na dziś. No i te upały już będą po południu zdecydowanie w Katowicach, Wrocławiu czy w Zielonej Górze. Tutaj do 29 stopni. Gorąco też w Bydgoszczy i w Poznaniu 27, w Gorzowie Wielkopolskim i w Szczecinie do 29 stopni.
13: No to płyniemy dalej przez to piękne środowe przedpołudnie. Tu RMF Max, tu Piotrek Świderski, program Lato na Maxa, a w głośnikach na start 10 wiralowe Michiko. Yeah.

Nareszcie męski grań orkiestra w RMF Max. Myślę, że głównie z tym właśnie numerem będzie nam się kojarzył cały 2026. Przynajmniej jeśli chodzi o polskie utwory. A teraz słuchajcie, odpalimy sobie nasz maksowy wehikuł czasu i cofniemy się do roku 2007, bo mi tamten okres bardzo mocno kojarzy się z tym numerem od tej ekipy 50 Cent i Justin Timberlake. IO Technology to nasza środowa muzyczna perełka w RMF Max. Dajcie głośniej.

0: Maxwell ze Swisha z Mafii i Bon pokazali, jak się robi porządnego bangera i Whatever Turns You On za nami w RMF Max. A Tomek w tamtym tygodniu pokazał wszystkim, jak zrobić, żeby wygrać u nas 15 tysięcy złotych.
1: 15 tysięcy złotych. Powiedz, jakie to jest uczucie być człowiekiem bogatszym o takie pieniądze? W jednej sekundzie.
2: Od razu kolano przestało boleć.
0: A ty dziś możesz powiedzieć, co ciebie przestało boleć po przytuleniu takiej sumki. Tylko najpierw wyślij tego jednego SMS-a o treści MAX pod 7327 za 3,69. Warto to zrobić teraz, bo przez następne 10 minut będzie on miał moc aż 560 losów. O tyle właśnie podkręcimy twoje szanse na środowy finał, jeśli w tym właśnie momencie wyślesz do nas hasło MAX pod 7327. MAX.
3: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF MAX.
1: Zgarniasz
3: 15 tysięcy złotych!
2: Ja nie mogę!
3: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: Co jest ekstra?
1: Do tego się słucha.
2: Co jest hitem?
3: To ma potencjał.
0: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: I po reklamie.
9: Jak najlepsze wspomnienia.
10: Jak buszowanie po lesie.
11: Jak spotkanie.

nowa, najnowsza, druga płyta w tym roku Gipsa jest naprawdę kozacka. Ten numer to po prostu mistrzostwo świata. Ty masz Gips, Kukon i Jonathan, to już za nami w RMF Max. A przed nami dzisiaj kolejna odsłona naszej wakacyjnej serii Max Tour. Tym razem do naszego Maxobusa wsiada, uwaga, Sara James. No i razem z nią wyruszamy z Wawy nad Polskie Morze do Pobierowa i Niechorza. Tam będzie można się z nią spotkać, przybić pionę, cyknąć fotkę, więc jeśli akurat jesteście gdzieś w tamtych okolicach na wakacjach, albo po prostu jesteście stamtąd, to słuchajcie anteny i śledźcie nasze sociale. Tu i tu będziemy was informować, gdzie obecnie jesteśmy z Sarą. Ale to jeszcze nie wszystko, bo po 13 zagramy również premierowo najnowszy numer Oskara Cymsa pod tytułem Bez końca. Także koniecznie zostańcie z RMF Max, bo jeszcze dzisiaj u nas będzie się naprawdę działo.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Klubowe nowości w środku lata rządzą także na wakacjach, no i będą rządzić na liście Kobenc, bo w poczekalni jest nowość od Meduzy. Polecam wam ich Weekend i czekam na wasze głosy na RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: Nadchodzą upały i w całym kraju będzie to dzisiaj odczuwalne. Stosujemy kremy z filtrem, no i oczywiście dbamy o siebie. Nakrycia głowy i oczywiście do tego butelka wody pod ręką. To taki must have na dziś. No i te upały już będą po południu zdecydowanie w Katowicach, Wrocławiu czy w Zielonej Górze. Tutaj do 29 stopni. Gorąco też w Bydgoszczy i w Poznaniu 27, w Gorzowie Wielkopolskim i w Szczecinie do 29 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

tym kawałek ma niesamowicie dobry vibe. Legally I Follow Rivers na antenie RMF Max. Koniec śmieszkowania z Ekstraklasy. Pojawił się właśnie ranking, w którym nasza liga została sklasyfikowana na 11. miejscu na liście top 100 najlepszych lig piłkarskich na świecie. Wyprzedzamy w nim takie ligi jak m.in. holenderską Eredivisie czy turecką Super League. Zestawienie przygotowała Opta, czyli brytyjska firma zajmująca się analizami sportowymi. Tylko wiecie co? Obawiam się, że ten, kto je miał rzeczywiście zrobić, jest obecnie na urlopie i w zastępstwie wzięli chyba eksperta, ale od tenisa.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
3: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano.
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
10: I po reklamie.
11: Jak pełna odkrętka.
12: Jak długi dzień pełen słońca.
11: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi lato na maksa.
13: RMF Max. Lato na maksa.
11: Lato na maksa!
14: Korzystamy oczywiście z końcówki lipca, no i wybieramy się na spacery. Trzeba mieć tylko nakrycie głowy i przydadzą się okulary przeciwsłoneczne, bo dzisiaj sporo tego słońca w całym kraju. No i ciepło, można powiedzieć wręcz nawet gorąco. W Szczecinie do 29 stopni, w Gorzowie Wielkopolskim 28, w Zielonej Górze we Wrocławiu czy w Łodzi do 29. Kraków i Katowice dzisiaj to 29 stopni, a odetchną mieszkańcy północy. Tutaj temperatury umiarkowane.
15: Shakira i Burna Boy z mundialowym Die Die. Tak, zagram wam na początek 11 w RMF Max. Piotrek Świderski po tej stronie. Witam was ponownie i zapraszam do 13. Cześć. Dzień.

0: Myślę, że jeszcze rok temu Alok nawet by nie pomyślał, że zrobi numer z Jennifer Lopez. Ich świeżutkie Everything's Fine przed momentem w RMF Max. No właśnie, najlepsze rzeczy przychodzą do nas, jeśli w ogóle się ich nie spodziewamy. Więc co ty na to, żeby tak sobie od niechcenia puścić teraz jednego SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69. A jak zadzwonimy po południu i przypadkiem wygrasz 15 koła, to dopiero będzie radość. Choć z gotówki na codzienne wydatki głośnika JBL Bar czy Instaxa również mam nadzieję będziesz się cieszyć. Tylko pamiętaj, że pierwszym krokiem do tego jest hasło Max wysłane teraz na 7327.
1: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz
1: 15 tysięcy złotych!
3: Ja nie mogę!
4: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
13: To nie jest pora.
12: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
14: Lato w MG.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.
6: Jak najlepsze wspomnienia.

0: Andy Daz i Harris z kawałkiem o drapieżnie brzmiącym tytule Zokaria w RMF Max. A teraz wróćmy sobie do dzisiejszego święta, czyli do Światowego Dnia Tygrysa. Przed 10 prosiłem was, żebyście nagrali na naszego maxowego messengera, jak robi tygrys. No i słuchajcie, odezwało się całe stado maxowych tygrysków. Tygrys o imieniu Łukasz na początek.
1: Damien Goro. Damien Goro.
0: Następna jest tygrysica Danusia.
2: Cześć, to ja, twoja tygrysica.
0: Tygrys Nikodem. Dawid. Zbychu też ma swoją propozycję, jak robi tygrys. Okej, to taka bardziej tygrysofoka, ale najdrapieżniejszym tygrysem jest dzisiaj tygrys Donaty. Posłuchajcie.
3: Miau! Zrób tamto! Dlaczego tak wyglądasz? Dlaczego?
4: Teściowa jest tygrysem takim.
0: No to Donata, pozdrawiamy twoją teściową oczywiście. Maxowe gadżety lecą do ciebie dzisiaj, a reszcie tygrysków bardzo dziękuję za aktywność.

0: niezwykle wrażliwy rockman młodego pokolenia Somber, jego nowy singiel My Body Isn't Ready for RMF Max. No, by tylko nasze ciała były gotowe na tę falę upałów, która już według zapowiedzi speców od meteo tak oficjalnie od jutra. Szczegółowo sprawdzimy to za moment w naszej maksowej prognozie, a później wracamy do grania hitów. Jamal i jego legendarny Policeman już w gotowości. Zostańcie z RMF Max.
1: Reklama. Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
2: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne, w tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: I po reklamie.
11: Na leżaku.
12: Całą paczką.
11: Na luzie.
13: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
14: RMF Max. Lato na maksa.
11: Lato na maksa! If you love me, let me
15: you. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Korzystamy oczywiście z końcówki lipca, no i wybieramy się na spacery. Trzeba mieć tylko nakrycie głowy i przydadzą się okulary przeciwsłoneczne, bo dzisiaj sporo tego słońca w całym kraju. No i ciepło, można powiedzieć, wręcz nawet gorąco. W Szczecinie do 29 stopni, w Gorzowie Wielkopolskim 28, w Zielonej Górze we Wrocławiu czy w Łodzi do 29. Kraków i Katowice dzisiaj to 29 stopni, a odetchną mieszkańcy.

0: okolicy północy, tutaj temperatury umiarkowane.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: RMF

wieczór, który sprawia, że chciałoby się właśnie w tym momencie na chwilę przed 12 w środę wyskoczyć na parkiet. Turn the Lights Off za nami w RMF Max. A trzeba przyznać, że sporo fajnych wakacyjnych imprez i festiwali szykuje się w pierwszy weekend sierpnia. Na początek strefa 57, Przytkowice koło Krakowa. U nich w sobotę między innymi zagrają Reto, Avi, Kaz, Bałagane oraz Sentino. We Wrocławiu na Polach Marsowych w piątek i sobotę męskie granie 2.26. Rap Południe w Bielsku Białej od piątku do niedzieli. Tutaj na przykład Malik, White czy PZ. Z kolei na północy kraju, nad morzem, w Jastarni jest Salt Wave Festival. Tutaj wśród headlinerów Salvatore Ganacci, Sokół czy między innymi Livka. A propos Livki, teraz w Maxie jej obecnie największy przebój, czyli Obejmuje noce z PZ-em i Jonatanem na ficie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: W tę środę wybór jest prosty. Do Biedronki po oszczędności, bo to środa super cen w Biedronce. Tylko w tę środę wszystkie chipsy, chrupki i prażynki 2 plus 1 gratis. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę oraz wszystkie pizze i pinsy Gusto Bello 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund, czółko czy superpartner. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski stóp, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Na rower.
16: Na koncert.
17: Na spacer.
18: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
1: RMF Max. Lato na maksa.
19: Lato na maksa!
20: Sprawdzamy pogodę, no i okazuje się, że w kraju dzisiaj upalne temperatury. Gorąco w Krakowie do 27 stopni, w Katowicach do 29, Zielona Góra czy Gorzów Wielkopolski to 28 stopni. Na północy trochę oddechu, Koszalin i Gdańsk od 24 do 25, Kresek, a w Olsztynie tylko 22 stopnie, więc tutaj zdecydowanie można oddychać. W Szczecinie za to dzisiaj gorąco, ma być nawet do 30 stopni.
21: Mamy ich naprawdę sporo, mimo że będę tu jeszcze tylko przez godzinę. Cały czas słuchacie RMF Max i programu Lato na Maxa. Piotrek Świderski z wami. Dzień dobry po 12. No to oficjalnie odpalamy środowe popołudnie. RMF Max. Dub Dogs, how does it feel na początku?

0: Majcie Ory, jego ekipa w RMF Max. A ja dla mojej ekipy, czyli dla was, rzecz jasna, mam kolejny ekstra bonus do zabawy Casa de Palma. Tylko przypomnę, że nagrodą główną jest 15 tysięcy złotych. I teraz właśnie, przez następne 10 minut, tylko 10 minut, wasze szanse na środowy finał rosną, uwaga, razy 650. Wystarczy tylko, że zgłosicie się raz, a nasz system potraktuje to, jakbyście zrobili to aż 650 razy. Wysyłacie jedno hasło max SMS-em za 3,69 pod 7327. Ewentualnie, jak wam wygodniej, to na rmfmax.pl też bonus zadziała. Najważniejsze, żeby to zrobić teraz. Graj o 15 koła. Jeśli hasło max pod 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
3: Zgarniasz
4: 15 tysięcy złotych!
5: Ja nie mogę!
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych. Lato.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: I po reklamie. Jak rozgrzana łąka.
4: Jak ognisko na działce.
3: Jak wypad na wodę.
5: Tak brzmi lato na maksa.
6: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato!

czasu Rewelka. Jest to nagranie Gipsy, jego ostatni dzień lata w RMF Max. I to jest, słuchajcie, news z życia wzięty. Właśnie mi się wyświetliło, że pewien mężczyzna z Birmingham w UK ukrywał się przez 5 lat w lesie, bo denerwowała go żona. No i teraz nikt mi nie powie, że małżeństwo to nie jest prawdziwy survival.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Sprawdzamy pogodę, no i okazuje się, że w kraju dzisiaj upalne temperatury. Gorąco w Krakowie do 27 stopni, w Katowicach do 29, Zielona Góra czy Gorzów Wielkopolski to 28 stopni, na północy trochę oddechu, Koszalin i Gdańsk od 24 do 25 kresek, a w Olsztynie tylko 22 stopnie, więc tutaj zdecydowanie można oddychać. W Szczecinie za to dzisiaj gorąco, ma być nawet do 30 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
3: RMF Max.
4: RMF Max.
3: RMF Max.

Poczarował Eminem jego Houdini w RMF Max. Wczoraj oficjalnie ogłoszono, że piłkarski czarodziej, żywa legenda europejskiego futbolu i były trener Realu Madryt Zinedine Zidane został nowym selekcjonerem reprezentacji Francji. We Włoszech ponownie tę posadę przejął Roberto Mancini. Niemcy mają teraz Jurgena Kloppa, a trener naszej kadry, z tego co właśnie wyczytałem, Jerzy Urban, teraz będzie grał o jej utrzymanie. Władzom PZPN-u podobno nie spodobało się to, że nie poleciał na mundial oglądać naszych przyszłych rywali w Lidze Narodów. I teraz jeśli nie wywalczy awansu do dywizji A, to pożegna się ze swoją funkcją. No jak słychać, u nas w polskiej piłce stabilnie. Kto jest kibicem reprezentacji Polski, ten się w cyrku nie śmieje. Ale już po 13 pośmiejecie się na pewno z Kariną i Dawidem. Lato i wszystko gra startuje za parę minut. A ja zmykam. Piotrek Świderski, dzięki, cześć i do usłyszenia jutro.

0: Mediamarkt.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
0: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: I po reklamie.

0: Λάτο να μάξα.
1: Λάτο να μάξα. Jeśli macie ochotę na jakiś spacer, no to bardzo proszę, pamiętajcie tylko o kremach z filtrem i miejcie butelkę wody pod ręką, bo już rozpoczynają się w kraju upały i we Wrocławiu dzisiaj nawet do 29 stopni, w Opolu 28, w Katowicach do 29. Koszalin i Gdańsk dzisiaj odpoczywa temperaturowo. W Koszalinie mamy 24 stopnie, w Gdańsku 25, w Olsztynie do 22, a Suwałki to 18 na termometrach. Gorąco za to w Szczecinie, tutaj 30 na termometrach. Na luzaczku.
2: A co na luzaczku?
1: No wszystko, wiesz, żyćko. Żyćko latem, takie jest.
2: To jest Lato i Wszystko gra i częstujemy was świetnym klimatem i świetną muzyką.
1: Dawid Miązek.
2: Karina Nicińska.
1: Do 17 z wami.

0: Maxa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: śpiewa pani Ariana, grande Ariana. Hate that I made you love me w RMF Max.
1: Mi magicznie od razu się zrobiło, tak dzisiaj będzie w całym kraju, dlatego że dzisiaj pełnia księżyca.
0: Oh.
1: A jak pełnia, to wiesz, musimy...
0: Rządzę.
1: Dokładnie, jak te wilki tam wyjść do księżyca. O wszystkich naszych pragnieniach.
0: A jakie w sypialniach dzisiaj będzie wycie, bo pełnia to przecież wyzwala.
1: Ja powiem szczerze, wystarczy, że spojrzę na konto i też trzeba wyjść.
0: Ale pamiętasz, była taka piosenka nawet: dziś się spełnia, twe życzenie się spełnia. No i właśnie dochodzimy do sedna. Słuchajcie, jak chcecie spełnić swoje życzenia, żeby na koncie nagle pojawiła się duża gotówka, to nie trzeba czekać do pierwszego. W ogóle nie trzeba czekać, tylko
1: nawet
0: teraz.
1: Nawet na księżyc nie trzeba czekać.
0: Nawet na pełnię, tylko teraz chwytać się za telefon i teraz wysyłać do nas SMS-a z hasłem Max pod numer 7327 za 369.
1: Dlatego, że teraz mamy pełnię waszych możliwości, bo w tym momencie każdego wysłanego SMS-a z hasłem Max pod 7327 mnożymy 580 razy.
0: I dokładnie tak samo się dzieje ze zgłoszeniami online. Także jak chcecie wbić przez przeglądarkę na rmfmax.pl, tam dołączyć paroma kliknięciami, to też można, a nawet trzeba.
1: 15 tysięcy złotych dzisiaj w RMF Max czeka, kto wie, może właśnie na ciebie. Wbijajcie szybko do gry z hasłem Max pod 7327
0: albo na rmfmax.pl. Wbijaj, nie bądź borsuk, bądź wilk, walcz o kasę.

0: się naczekaliśmy. Way So Long, Swedish House Mafia z nami w RMF Max.
1: A przed nami w RMF Max w tym momencie premiera.
0: A co do premiera, że co, znowu coś obiecał?
1: Nie ta premiera, tak. Aha. Premiera muzyczna.
0: A, okej.
1: Oskar Cyms, Oskar, oddajemy ci głos.
2: Moi drodzy, pierwszy singiel z mojego trzeciego albumu. Trzeba było na to czekać ponad rok, ale w końcu jest. Mam nadzieję, że spodoba wam się i będziecie chcieli słuchać go bez końca. And now, ladies and gentlemen.

0: Mundialowy hymn od Shakiry w RMF Max. No i wracamy do mundialowych klimatów na chwilkę jeszcze.
1: Są ludzie, którzy od 5 lat obiecują, że oddadzą w końcu tą wiertarkę. Są też tacy, którzy sobie co tydzień obiecują, że tak, teraz to już na pewno pójdę na siłownię. A Kukurea, co zrobił? Co zrobił chłopak? Obiecał, że jak Hiszpania zdobędzie Mistrzostwo Świata, to wytatuuje sobie twarz swojego trenera. I co? I słowa właśnie dotrzymał.
0: Nie minęło 2 tygodnie od finału mundialu i już ma tatuaż z podobizną trenera na łydce. Czyli Kukurea jest takim człowiekiem, który może nawet jak żona go poprosi, żeby przykręcił półkę, to on to tego samego dnia robi. Są tacy
1: tak.
0: Ludzie, jak widać.
1: Jedyny człowiek na świecie, który chyba po urlopie wraca do pracy z szefem na nodze.
0: Ale ile tam Hiszpanie dostali premii indywidualnej po zdobyciu?
1: Miliona
0: euro, tak? No jakby mi szef dał premię miliona euro, to ja bym go sobie też wytatuował i nawet mógłby sobie szef wybrać gdzie.
1: Ale że tak wszędzie?
0: No, tylko nie tam, bo jakoś głupio.
2: Reklama. Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. W środę 29 lipca kupuj napoje w opakowaniach kaucyjnych, a my zwrócimy ci równowartość kaucji w formie vouchera. Oddaj puste butelki i puszki do recyklomatu Biedronki. Odbierzesz za nie kaucję.

0: Biedronką. Wiemy, co jest ekstra.
1: Co tego się słucha?
2: Co jest hitem?
3: To ma potencjał.
0: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
0: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
11: Siemano rano!
0: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
12: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
13: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Jeśli macie ochotę na jakiś spacer, no to bardzo proszę, pamiętajcie tylko o kremach z filtrem i miejcie butelkę wody pod ręką, bo już rozpoczynają się w kraju upały i we Wrocławiu dzisiaj nawet do 29 stopni, w Opolu 28, w Katowicach do 29. Koszalin i Gdańsk dzisiaj odpoczywa temperaturowo. W Koszalinie mamy 24 stopnie, w Gdańsku 25, w Olsztynie do 22, a Suwałki to 18 na termometrach. Gorąco za to w Szczecinie, tutaj 30 na termometrach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: I oto Kuban Izalia w RMF Max.
1: No, fajna ta Japonia może i tak, ale nasze może fajniejsze, zwłaszcza jeżeli robimy tam coś fajnego z RMF Max i z Sarą James.
0: A co dokładnie tam się dzieje, to Przemek Kubera nam wszystko opowie. Kyoto, Kuban Izalia w RMF Max.
1: No, fajna ta Japonia może i tak, ale nasze może fajniejsze, zwłaszcza jeżeli robimy tam coś fajnego z RMF Max i z Sarą James.
0: A co dokładnie tam się dzieje, to Przemek Kubera nam wszystko opowie.
2: Zrobiliśmy sobie szybką przerwę na kulinarne Guilty Pleasure. Jesteśmy z Sarą James, to jest kolejna odsłona Max Tour. Ty często tak się stołujesz przy trasie, ale szczerze.
3: Szczerze? No to jest, myślę, że trochę nieuniknione i to jest w ogóle trochę hard partowy, bo po prostu jedziesz i no musisz sobie czasami coś zjeść, czasami trochę niezdrowego, no wiecie jak to jest. No.
2: Ale miałaś tak, że mówisz, że zjedliśmy i trzeba szybko wychodzić, bo chcesz w ogóle zapomnieć, że w co się wpakowałaś.
3: Dokładnie. Ale tak, no ja jestem taka, ja lubię w trasce sobie coś zjeść.
2: A powiedz właśnie, a propos tej trasy, czy masz jakieś takie swoje sposoby, rytuały na przetrwanie trasy, gdzieś wiesz, na koncerty daleko, śpisz, jesz, śpiewasz, grasz, co robisz?
3: Ja jestem takim najgorszym main character bardzo często, więc ja po prostu biorę słuchawki, patrzę w okno i po prostu słucham na przykład muzy, ale ja w ogóle lubię też w podróżach słuchać swojej muzy, bo ja wtedy dużo myślę, co tu pozmieniać, tu to, tu tamto i jakoś tak mi się lepiej tworzy historię tego wszystkiego, więc ja jestem taka muzyczna bardzo w furze.
2: Czyli wskakujesz do fury i od razu Sarah James, top 10, składanka.
3: To tak źle zabrzmiało, ale bardziej takich niewydanych rzeczy, bo bardziej w takim sensie, ale też bardzo lubię seriale, kocham seriale, wszystkie rzeczy o wampirach, uwielbiam.
2: To mamy, słuchajcie, jeszcze trochę trasy, więc pewnie może jakiś serialik wjedzie i widzimy się po 16.30 w Pobierowie, a wieczorem po 19.00 Molo w Niechorzu, tam też będzie okazja, żeby z Sarah James się spotkać i zbić pionę.
3: Exactly, buzi do zoba.
2: Pa!

0: to Saint-Tropez.
1: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
4: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.
1: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Pogodowo w kraju całkiem ciepło i przyjemnie i na pewno nie mogą narzekać mieszkańcy Katowic, Wrocławia czy Zielonej Góry. Tutaj na termometrach do 29 stopni, w Poznaniu, Bydgoszczy czy Gdańsku do 27, w Koszalinie nieco chłodniej, tutaj 24, ale jeszcze chłodniej w Olsztynie do 22 stopni. Przewaga słońca dzisiaj w całym kraju, a to oznacza, że okulary przeciwsłoneczne to zdecydowanie będzie must have.
3: Musicie coś o nas wiedzieć. Nasz zespół to grupa ludzi o wspólnych celach.
4: Na przykład?
3: Przeżycia do 16. Dawid Miązek.
4: Karina Nicińska, Lato i Wszystko gra. Do 17 jesteśmy z wami.

0: I o to nam dzisiaj chodzi, nie bierzemy mocno. Żadnych jeńców, grubo. Żadnych półśrodków, jedziemy na ostro i mocno, tak samo jeżeli chodzi o wygrywanie kasy przez was w RMF Max.
1: Konkret, słuchajcie, konkret, bo jak mawiał trener Łazarek, trzeba być basiorem, a nie pipolokiem. Słuchajcie, mamy dla was 15 tysięcy złotych w gotówce, nie kiedyś, w grudniu po południu, dzisiaj mamy te pieniądze dla was i jeżeli chcecie je zgarnąć, to teraz jest idealny moment, żeby wyciągnąć po nie rękę.
0: Tylko w tym momencie, w tym konkretnym momencie mnożymy waszą szansę na 15 tysięcy złotych 450 razy.
1: Więc zastanówmy się spokojnie, co trzeba w tym konkretnym momencie zrobić. Przede wszystkim wyciągnąć telefon, wysłać z niego SMS-a do nas pod numer 7327 za 3,69, czyli za mniej niż kawa na wynos. W treści tego SMS-a wpisujesz tylko max i nic więcej nie trzeba robić. My już resztę robimy sami, mnożymy twoje szanse.
0: No chyba, że jesteście bliżej przy komputerze, no to wystarczy wysłać zgłoszenie rmfmax.pl.
1: I też mnożymy.
0: No i już, 450 razy większa szansa na 15 tysięcy złotych.
1: Dobra, ale spokojnie, niespokojnie, trzeba to zrobić jak najszybciej, bo runda bonusowa potrwa tylko 7 minut i przepadnie wszystko, słuchajcie, za te 7 minut.
0: Nie dajcie się prosić, wysyłajcie szybko. Hasło Max pod 7327.
1: Tu chodzi o kasę, o 15 tysięcy złotych. Można też wbić na rmfmax.pl.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg. Aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
7: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
6: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
7: Przykłady?
6: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
7: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
6: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
7: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
14: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Na imprezę.
18: Na siebie.
17: Na chillowanko.
19: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
20: RMF.

0: jesteśmy.
1: Za smarki smarkiem, nowo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

0: kardio wjechało, Loomis i Self Aware w RMF Max. Spróbujcie wytrzymać na tym tempie trochę dłużej.
1: Lato wjeżdża, wiecie, gorąco, serduszka buzują i wjechał też sezon na pierwsze randki.
0: Znajomości, wiecie, nad morzem, kolega, koleżanka, nowi znajomi, góry,
1: kogoś na weselu się czasem pozna. Różnie bywa.
0: Warto pewne pytania w takich momentach po prostu zadać.
1: No i właśnie, o to was chcemy zapytać. Jakie pytanie nowo poznanej osobie warto zadać? O co warto zapytać?
0: No, o co na przykład?
1: No na przykład, nie wiem, byłeś karany? A masz zaświadczenie?
0: W moim przypadku to by było, biegasz?
1: Morsujesz?
0: I dlaczego wtedy wiadomo, kim jest?
1: Niektóre pytania są niezręczne, ale umówmy się, aż prosi się, żeby zadać, ile tam masz na koncie.
0: Co myślisz o tofu? Jak segregujesz pranie? 3001, czekamy na wasze propozycje albo głosówki na Messengerze RMF Max. Wszystkie pytania dzisiaj jak najbardziej dozwolone.
1: Nie krępujcie się. O co warto zapytać nowo poznaną osobę?
0: 3001 Messenger RMF Max do waszej dyspozycji. Gadżety, jeżeli pytacie o gadżety, tak, gadżety też mamy.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Eurola, wszystko cię stać. Euroraba ty masz.
2: Dodatkowo do 40 raty 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
2: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
4: I o czym teraz myślisz?
5: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: Ciii, to nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato w

0: września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar

0: dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogodowo w kraju całkiem ciepło i przyjemnie i na pewno nie mogą narzekać mieszkańcy Katowic, Wrocławia czy Zielonej Góry. Tutaj na termometrach do 29 stopni, w Poznaniu, Bydgoszczy czy Gdańsku do 27, w Koszalinie nieco chłodniej, tutaj 24, ale jeszcze chłodniej w Olsztynie do 22 stopni. Przewaga słońca dzisiaj w całym kraju, a to oznacza, że okulary przeciwsłoneczne to zdecydowanie będzie must have.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

0: są takie utwory.
1: Są takie hity na maksa, które nigdy nam się nie znudzą. To jeden z nich, The Nights i Avicii przed chwilą.
2: To był taki klasyczek, a przed nami za chwilę nowość w RMF Max. White 2115, Palar, Vivi, Simon i Mercury. To coś.
1: Ile ich tam jest?
2: No, wciąż mniej niż frakcji w PiSie obecnie.
3: To jest nowość RMF Max.
1: Nie, że tylko o polskiej polityce, ale więcej najważniejszych informacji z kraju już za chwilę we fleszu.
2: Będzie też flesz sportowy i prognoza oczywiście.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: remontować. Wełna Ursa Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gowr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox. Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
14: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. W środę 29 lipca kupuj napoje w opakowaniach kaucyjnych, a my zwrócimy Ci równowartość kaucji w formie vouchera. Oddaj pustą butelki i puszki do recyklomatu Biedronki. Odbierzesz za nie kaucję, czyli odzyskasz ją po

0: codziennie z Biedronką.
1: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno,
2: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
4: I po reklamie.
5: Jak ognisko na działce.
6: Jak wieczór na rolkach.
7: Jak leżenie nad rzeką.
8: Tak brzmi lato. Na maksa.
9: Lato na maksa.
10: Lato na maksa!
11: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Górniki Lech walczą dziś o awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W dużo lepszej sytuacji jest ekipa z Poznania, która w pierwszym meczu pokonała na wyjeździe duński Aarhus aż 4-1. Lech zapowiada walkę o zwycięstwo. Musimy zagrać rozsądnie i konsekwentnie. Chcemy od początku stosować wysoki pressing, ale jednocześnie grać swoje, atakować i walczyć o zwycięstwo. Tyle trener kolejorza Niels Frederiksen. Pierwszy gwizdek w Poznaniu o 19:00. Godzinę później początek meczu Górnika z Fenerbahce. Zespół z Zabrza przegrał pierwsze spotkanie w Turcji 0-1.
11: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Cały czas monitorujemy sytuację pogodową i w kraju mamy dzisiaj sporo słońca i z tego należy się cieszyć. Na termometrach dzisiaj wysokie temperatury. Fala upałów będzie przechodziła przez Polskę. No i na przykład dzisiaj maksymalnie w Poznaniu czy Wrocławiu do 28 stopni, w Gorzowie, w Zielonej Górze 28, Warszawa to 25 stopni, ale już bardziej upalnie w Katowicach, tutaj 29. Wysokie temperatury całkiem w Krakowie, tutaj 28.
14: Jeśli kończycie o 15, no to co wy jeszcze w pracy robicie? Już minęła 15.
15: Do domu, sia.
14: Męskie granie orkiestra, tak, grę zaczynamy godzinę 15, nareszcie. Karina Nicińska.
16: Max. Ja się... I Dawid Miązek. Do 17 z wami.

0: nich z tym duetem, albo na grubo, albo wcale. Alan Walker i Ava Max w RMF Max.
1: Słuchajcie, wyobraźcie sobie, albo może wcale nie musicie sobie wyobrażać, że macie bardzo kiepski dzień. Od rana, nie wiem, najpierw zaspaliście, potem jeszcze samochód nie chciał odpalić.
0: Szefu coś marudzi, wiecznie mu coś nie pasuje.
1: Żona wysłała SMS-a, a czemu śmieci nie wyniesione, a coś tam?
0: I nagle odbierasz telefon od RMF Max i słyszysz coś takiego. Zgarniasz
1: 15 tysięcy złotych!
2: Ja nie mogę!
1: Właśnie możesz! Możesz dzisiaj odebrać taki telefon. Możesz też zgarnąć 15 tysięcy złotych.
0: I możesz w tym momencie pomnożyć swoją szansę na 15 tysięcy złotych 450 razy.
1: A to nawet musisz. Wyślij po prostu teraz SMS-a, póki jest jeszcze czas, bo to już naprawdę ostatni dzwonek i ostatnia runda bonusowa. SMS-a z hasłem MAX pod numer 7327 za 3,69.
0: Albo wysyłaj szybciutko zgłoszenie na rmfmax.pl, które też, no też pomnożymy 450 razy.
1: Więcej rund bonusowych dzisiaj nie będzie. Chwytaj szczęście, póki jest, póki możesz mu pomóc. 15 tysięcy dzisiaj czeka też na ciebie.
0: Chwytaj kasę z hasłem MAX pod 7327 albo na rmfmax.pl.
1: Runda bonusowa potrwa tylko 9 minut, a dzwonimy za mniej niż godzinkę.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Castorama.
5: Teoria
7: i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
7: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Po swojemu.
16: Na spontanie.
15: Na luzie. Zawsze.

0: I tak z holenderską grupą Another to można poczuć wakacje, słuchając RMF Mag. Talk to you przed chwilą.
1: No właśnie, a propos talk, to jak zagadać, z czym zagadać, o co zapytać nowo poznane osoby, o co powinniśmy zapytać koniecznie na wstępie, o to was dzisiaj podpytujemy.
0: I tak pod 3001 mi się bardzo podobało, a bieliznę prasujesz? To wiele jednak mówi o człowieku.
1: Albo tu na przykład ktoś SMS-em podesłał, ile rzucasz młotem?
0: No i pytanie do nowo poznanej osoby może być również, jak radzisz sobie z systemem kaucyjnym butelek? I coś czuję, że to jest pytanie z interesem. I a propos tego interesu, to mamy głosówkę między innymi od
1: Julii.
2: Jaką masz długość stopy? Podobno długość stopy o czymś świadczy.
1: A o czym świadczy? O czym? Ja nie wiem.
0: O tym, jak z wielkim szacunkiem będziesz traktować drugą osobę.
1: A to ja z wielkim. To
0: jest
1: ja
0: kilka sposobów na to. Również jak jeszcze można to mierzyć. Na pewno gigantyczny kosz gadżetów od RMF Max leci do Julii. A jeżeli wy macie swoje pytania, no właśnie, do nowo poznanych osób, to cały czas na nie czekamy.
1: Młotem? To jest najważniejsze pytanie. Bauza i Magnetic w RMF Max.
0: I 3001 i głosówki na Messengerze RMF Max cały czas do waszej dyspozycji.

0: fajnie. Jakby ktoś pytał, to wszystko w porządku. Everything's fine. Alok i Jennifer Lopez, a ty co się tam, Karina, tak rozglądasz za tym, do to okno patrzysz?
1: Ja już czekam na te upały. Wiesz, niech już przyjdą.
0: Po co ci?
1: Bo wtedy człowiek nie musi udawać. Może wszystko zgonić na temperaturę, a nie na swoje własne durne decyzje życiowe, które podejmuje.
0: No to czy będą upały, czy nadchodzą wielkimi krokami, to o tym za chwilę w prognozie pogody, po niej mrozu i złoto.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
9: I po reklamie.
10: Na wypad!
11: Na wyjazd!
10: Na

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa! Cały czas monitorujemy sytuację pogodową i w kraju mamy dzisiaj sporo słońca i z tego należy się cieszyć. Na termometrach dzisiaj wysokie temperatury. Fala upałów będzie przechodziła przez Polskę. No i na przykład dzisiaj maksymalnie w Poznaniu czy Wrocławiu do 28 stopni, w Gorzowie, w Zielonej Górze 28, Warszawa to 25 stopni, ale już bardziej upalnie w Katowicach, tutaj 29. Wysokie temperatury całkiem w Krakowie, tutaj 28.

0: 16 się zbliża, to ważna informacja dla tych, co Fajrant mają od 16. Harry Styles, tymczasem z nami AZ Łosy w RMF Max.
1: Polacy nie odpoczywają na urlopie, słuchaj. Taka niespodzianka.
0: O, popatrz.
1: No, prawie 60% ze nas robi coś zupełnie innego.
0: A to ja wiem co.
1: No.
0: Brian, Angelika, chodźcie tutaj, nie kupię wam tej wady.
1: Nie to. Nie? Remontujemy. Aha. Koszty usług remontowo-budowlanych rosną, wiesz, i tak dalej. No to człowiek twierdzi, urlop mam, sam se zrobię.
0: No właśnie. I potem przychodzi fachowiec, patrzy.
1: I kto tu panu tak?
0: Ja sam, tymi ręcami. Może nie było szybko, może nie było tanio, ale przynajmniej nie wypocząłem.
1: Panowie i panie na budowach. Z Bogiem. Więcej informacji tych najświeższych z kraju i o prognozie pogody też już za chwilę we Fleszu.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
2: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtrem woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień kłócę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje nie widzą żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
5: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
6: Last minute. Jak wypad nad wodę!
7: Jak śmiganie na żagle.
6: Tak brzmi.

0: Sprawdzamy pogodę i okazuje się, że dzisiaj okulary przeciwsłoneczne to nam się zdecydowanie przydadzą. Na termometrach już dzisiaj zobaczycie około 30 stopni i tak jest między innymi w Szczecinie. Warto mieć też okulary przeciwsłoneczne w Warszawie, w Łodzi czy w Poznaniu, tutaj maksymalnie do 28 stopni. 28 stopni też w Krakowie dzisiaj, całkiem przyjemnie, słonecznie i bezwietrznie.
1: Z dedykacją, specjalnie dla wszystkich tych, którzy właśnie wyjeżdżają z pracy do domu albo na urlop.
2: Albo nawet na urlop. Lecimy z godziną 16. Martin Garrix z Edem Sheeranem na miłą rozpoczną Repeated.

0: ciekawe, czy to zmyślam o jakichś przeprosinach dla ojca, czy może dla kogoś innego. Sorry, papi, to Piki, Becky G w RMF Max.
1: A tymczasem, jak szukacie wakacyjnej miejscówki, to Skolim, słuchajcie, już otworzył swoją willę w Międzyzdrojach.
0: No i jak, drogo?
1: No, powiem tak, jest trochę tak jakby luksusowo, ale ceny też są luksusowe, bo za 2 dni trzeba zapłacić 1200 zł za 2-osobowy pokój, a za 3-osobowy nawet 2000, no.
0: No panie, to nie jest.
1: Nie jest, ale jak jesteś oddaną fanką Skolima, to pamiętaj, że są takie sposoby, żeby ze Skolimem, znaczy u Skolima, przenocować za darmo.
0: No, albo wiernym fanem.
1: Nie.

0: się chcemy z wami pocieszyć jeszcze w te wakacje i to nie tylko z hitów na maksa, takich jak Ostatni Dzień Lata, ale to jest też świeżynka od Gipsa, Ego i For Money.
1: Jak przy For Money jesteśmy, to za chwileczkę właśnie dla pieniędzy ktoś, mam nadzieję, odbierze od nas telefon. Finał zabawy Casa de Palma dosłownie za pasem. Już palmy w studiu są, już las palmowy nam wyrósł. Teraz czekamy tylko na kogoś, kto zgarnie może nawet 15 tysięcy złotych.
0: Ale nie tylko kasa, mamy też mnóstwo wakacyjnych fantów, więc jeżeli wchodziliście dzisiaj do gry w Casa de Palma, to koniecznie miejcie telefony przy sobie.
1: Za mniej niż 10 minut finał.

0: programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No słuchajcie, palmy nam tu przyjemnie szumią w tle, brakuje tylko takiego wicherku prosto od morza, takiej lekkiej bryzy, ale jesteśmy bardzo wakacyjnym nastroju.
2: Pełni, dokładnie, no to jeszcze trzeba wprowadzić was w taki nastrój, w szczególności, że kasa i nagrody przed wami.
1: Casa de Palma, to jest finał i mamy już wykręcony numer i zdaje się, że mamy już nawet sygnał, czekamy tylko na jakieś halo, słucham cokolwiek innego po drugiej stronie.
3: Halo,
2: dzień dobry, cześć, Karin Cińska z tej strony, RMF Max, Dawid Miązek też, cześć, jak się nazywasz?
3: Sandra,
2: dzień dobry, witamy.
1: W pracy Sandra, może na urlopie Sandra, wylegująca się na leżaczku Sandra, jak tam sytuacja wygląda?
3: Sandra w domu z dzieckiem.
1: Czyli wylegująca się, odpoczywająca, bo to
2: się nazywa urlop tak polski. No.
1: Duże to dziecko, na które musisz mieć oko?
3: Filip, 1,5 roku.
1: O, proszę, no ja mam 1,5-roczną córeczkę, to jest trochę bieganie.
2: Słuchajcie, później sobie pogadacie o tych dzieciach, bo tutaj kasa być może jest za chwilę do wzięcia. Sandra, dzwoni do ciebie RMF Max, za chwilę staniesz przed szansą potrząśnięcia palmą, z której za chwilę zlecą również kokosy. W tych kokosach mamy różne nagrody. Od tych pieniężnych po takie gadżety wakacyjne, które na pewno się przydadzą, więc ja muszę cię zapytać, jak ty się z tym czujesz? Podejrzewałaś coś, że dzisiaj zadzwonimy, czy nie?
3: Nie, szczerze powiem, mam ciarki i trochę się boję, że to jest jakiś w ogóle, nie wiem, żart.
2: Nie, absolutnie.
1: Że znajomi cię wkręcają, tak? Nie.
3: Jezu,
1: nie, my jesteśmy na serio, uszczypnęlibyśmy cię teraz przez falę eteru, ale po co? Słuchaj, to jest naprawdę od 1 do 26 mamy numery palm, ty musisz wybrać sobie jedną. Możesz zapytać Filipa, którą by wybrał, albo wybrać sama.
3: 2 styczeń, to niech będzie 22, zobaczymy.
2: Co, potrząsamy?
3: No, trząśniemy.
1: Mamy go. Mamy tutaj tego kokoska. Zobaczymy, co tam nam Filip wymodził. No słuchaj, Sandra.
2: A jakieś plany wakacyjne jeszcze macie? Razem wspólne?
3: Mamy. Majorkę we wrześniu.
1: O, pięknie. To
2: i to się dopiero, słuchaj, nazywa Casa de Palma. Ale myślę, że na tą Majorkę to na pewno wam się coś jeszcze przyda, co?
3: No, może się coś przydać.
2: No to moja droga.
3: Zawsze się przyda.
2: Już wiemy, że w kokosie numer 22 czeka dzisiaj na ciebie i na Filipa też. 500 zł!
3: Super, bardzo się cieszę.
1: 500 wpada i słuchaj, to jest zazwyczaj Filip przynosił ci pewnie 800 plus, no to teraz po raz pierwszy 500 plus.
3: 500, tak.
1: Pozdrawiamy cię gorąco i fajnych wakacji ci życzymy.
3: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Proszę, pa. Do was też już jutro może powędrować kasa. 500 zł, ale nawet 15 tysięcy złotych i wakacyjne gadżety.
1: Chcecie fanty, chcecie kasę, to wyciągnijcie rękę po nagrody. www.rmfmax.pl, tam wbijajcie, tam zgłaszajcie się do gry albo ślijcie hasło MAX SMS-em pod 7327 za 3,69.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl. Bo to

0: Ari Takot, Ale Farben i René Miller. To jest RMF Max.
1: Filip Kliber już jest?
2: Czekaj, patrzę przez okienko. Jest, jest.
1: A Justyna Borycka jest?
2: Jest. Dobra.
1: No to mogą zaczynać kanał nadawczy po 17, a my za dzisiaj dziękujemy. Kari Jęcińska.
0: Dawid Piązek, wracamy do Was jutro po 13. Pa.
1: Trzymajcie się. Mua.
3: Reklama.
4: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV EURAGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
5: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: Ciii. To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Sprawdzamy pogodę i okazuje się, że dzisiaj okulary przeciwsłoneczne to nam się zdecydowanie przydadzą. Na termometrach już dzisiaj zobaczycie około 30 stopni i tak jest między innymi w Szczecinie. Warto mieć też okulary przeciwsłoneczne w Warszawie, w Łodzi czy w Poznaniu, tutaj maksymalnie do 28 stopni. 28 stopni też w Krakowie dzisiaj, całkiem przyjemnie, słonecznie i bezwietrznie.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Jest promka na Dubaj, bo możesz dostać nawet $800 ekstra,
3: ulala,
2: jak polecisz do tego Dubaju z osobą towarzyszącą, z przyjacielem, czy tam z kimś z rodziny.
3: Ha! Dlatego właśnie ci wszyscy arabscy turyści, oni zawsze nas przyjeżdżają takim stadem, bo ta promka chyba działa też w drugą stronę.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i z darmową dostawą do sklepu.
3: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: I po reklamie.

0: Na zegarach 17, tu RMF Max, Rafał Młynarski, witajcie, pora na najnowszy flash. Będzie naprawdę gorąco. Do Francji i Włoszech nadciągnęła właśnie czwarta już fala upałów. Od jutra powyżej 3 dych na termometrach, również w Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia dla aż 15 województw. Noc, która przed nami, nie będzie jeszcze aż tak gorąca. Chociaż nasze drużyny walczą o Ligę Mistrzów, a to na pewno jeszcze bardziej podgrzeje temperaturę. Za niecałe 2 godziny o 19 pierwszy gwizdek w spotkaniu Lecha z Aarhus. Kolejusz wygrał na wyjeździe 4-1. Przed rewanżem można mówić o luzie, ale w dużo gorszej sytuacji jest Górnik Zabrze. Jego domowe spotkanie z Fenerbahçe rozpocznie się godzinę później. Polska ekipa przegrała z Turkami w pierwszym meczu 0-1.
1: To jest RMF Max.
0: Jeśli wybieracie się dziś wieczorem nad morze, warto najpierw spojrzeć na flagi. Na aż 76 kąpieliskach obowiązuje zakaz kąpieli. Głównie przez wysokie fale, silny wiatr i niebezpieczny prąd. Na kilku plażach problemem są też sinice albo zła jakość wody, dlatego przed wejściem do morza sprawdźcie komunikaty ratowników. Są wakacje, no to w drogę, ale młodzieży przypominamy o kaskach. Policjanci od początku wakacji sprawdzają, czy dzieci jeżdżące na rowerach i hulajnogach mają odpowiednie zabezpieczenie. Przypomnijmy, od 3 czerwca noszenie kasku przez najmłodszych jest obowiązkowe. W RMF Max pytamy, co grozi za jazdę komuś, kto o kasku zapomniał.
2: I tutaj mandat za takie wykroczenie może wynosić do 100 zł. Też najczęstsze wykroczenia kierujących jednośladami to jazda z nadmierną prędkością, przewożenie pasażerów, korzystanie z telefonów podczas jazdy oraz poruszanie się po chodnikach w sposób zagrażający pieszym. Także prosimy rodziców, opiekunów, aby rozmawiali z dziećmi i młodzieżą o zasadach bezpiecznej jazdy.
0: Informowała Małgorzata Michaś z poznańskiej policji. Uważajcie!
1: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max.
3: To zdecydowanie fajna pogoda na to, żeby wybrać się na jakiś miły, dobry spacer. We Wrocławiu dzisiaj 29 stopni, w Opolu 28, a w Katowicach nawet do 29 stopni. W Krakowie dzisiaj 27 na termometrach, no ale nieco chłodniej i delikatny wiatr też pojawia się na północy kraju, w Koszalinie i w Gdańsku do 25, w Olsztynie 22 stopnie, a Suwałki to mają dzisiaj tylko 18 na termometrach.
1: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
4: Hity na po 17 w RMF Max wjeżdżamy na pełne. Ja wjechałam przed chwilą 200 metrów pod górę, więc daj mi, Filip, wody.
5: Słyszycie to?
4: I możemy zaczynać kanał nadawczy.
5: To jest, moi drodzy, kanał nadawczy na pełnej petardzie. Filip Kliber.
4: Justyna Borycka.
5: Siemano.

0: Znowu mi się miło zrobiło na serduszku. Tyle wspomnień z tym numerem. Jest to i I Will Be Here w RMF Max. Super, że to gramy.
1: Jest 10 minut po godzinie 17 i to jest ten moment, w którym my was pytamy, o czym myślicie, a wy nam odpisujecie, o czym myślicie. To jest prosta zabawa.
0: Bardzo prosta. No to co? 3, 4. Stop.
1: O czym teraz myślisz? Więc napisz nam na Messengerze RMF Max, o czym teraz pomyślałeś, o czym teraz pomyślałaś, a do wygrania 4, nie 3, nie 2. 4 wejściówki do największego parku rozrywki w Polsce.
0: Takich trzech jak was, 4 to nie będzie.
1: Ani jednego.
0: Ani jednego, więc Messenger RMF Max. Czekamy na wiadomości. RMF Max.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Ale to są letnie bangery w kanale nadawczym. To jest Robin Schulz, to jest Barbs, to jest kawałek Better Times na 20 minut po godzinie 17. I to jest też wyjątkowy moment, bo jesteśmy w pewnym miejscu. Jeszcze do końca nie wiemy, w jakim miejscu jesteśmy. O,
1: siemanko,
0: już się odzywa.
1: Przemek Kubera razem z Sarą James ponownie na antenie RMF Max dzisiaj.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry.
1: Witamy serdecznie. No to opowiadajcie, gdzie jesteście, co robicie.
3: Kochani, sprawa wygląda tak, dojechaliśmy właśnie do Pobierowa i w tym momencie idziemy na plażę, plażę mamy przed oczami, 50 metrów dosłownie i jest marzenie do spełnienia. Słuchajcie, Sara od dziecka marzy o tym, żeby zostać reporterką radiową, Radio RMF Max spełnia marzenia, oddaje mikrofon i to jest fajna sytuacja, bo ja idę na gofra, a Sara przejmuje w tym momencie radiowe stery. Słyszałem, że masz pomysły na jakieś sondy, słuchaj, oddaję ci mikrofon, mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Uwaga, słuchajcie.
0: My też mamy taką nadzieję.
2: Dzień dobry Państwu serdecznie, jestem na Sara James. Generalnie jesteśmy od plaży bardzo blisko. Ja w ogóle uwielbiam Pobierowo, bo tutaj były niesamowite...
4: Zapytamy,
2: robimy tak? O Jezu, na pewno chcesz tych ludzi pytać? Na pewno. Jak Państwo spędzają wakacje?
4: Bardzo dobrze, nie ma na co narzekać.
2: Co Państwo robili? Były jakieś takie może gofry? Jadłeś gofra jakiegoś dobrego?
5: Tak.
2: A z czym?
5: Nutella.
2: Nutella, wiesz, że takie są moje ulubione? No to pięknie. Życzymy Państwu cudownego dnia. Ej, dobrze mi poszło?
1: Bardzo dobrze.
0: Super,
3: no,
0: super.
3: No właśnie, słuchajcie, początki zawsze są trudne, tym bardziej, że za chwilę już chyba trzeba będzie boso, nie? Bo za chwilę piasek, plaża, sporo się dzieje. Kochani, zostańcie z nami koniecznie, bo Sara się dopiero rozkręca w nowej roli. Co robimy? Jaki jest plan?
2: Słuchajcie, myślę, że dzisiaj ja bym bardzo chciała pójść na go-karty, jeśli się to uda, ale przede wszystkim plażunia, dzisiaj odpoczywamy, chillujemy i co jeszcze? Myślę, że ta plaża to jest dzisiaj taki główny nasz cel, prawda?
1: No to kochani...
3: Starzystą wolno wszystko, ona może nawet wiecie, z czasem...
0: Ona nawet może nie przyjść do pracy.
1: To się akurat zgadza. Oczywiście przygody Sary James w Pobierowie możecie obserwować na bieżąco na Instagramie RMF Max, odwiedzajcie nasze social media, a my się łączymy już za chwilkę.
0: Także koniecznie zostańcie z RMF Max. Za chwilę kolejne łączenie z Pobierowem, kolejne łączenie z Przemkiem i z Sarą.
6: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
7: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niż się powie ten, co się zna.
8: Klubowe nowości w środku lata rządzą także na wakacjach, no i będą rządzić na liście Hot Bands, bo w poczekalni jest nowość od Meduzy. Polecam wam ich Weekend i czekam na wasze głosy na RMF.

0: od dawna to wie.
1: Męskie granie orkiestra w RMF Max. A co tam się teraz gra w Pobierowie? Sprawdzamy, Przemek Kubera już na miejscu. Siemka, co tam robicie?
2: Siema, my tak naprawdę siema. Nie gramy, a jemy. A co jemy i co sprawdzamy? Ja oddaję mikrofon w ręce naszej nowej reporterki Sara James, dzisiaj na stażu w RMF Max, proszę bardzo.
3: Dzień dobry Państwu serdecznie, słuchajcie, zapytam tutaj Państwa, ponieważ szliśmy tym pięknym tutaj chodniczkiem i zobaczyliśmy takie brazylijskie desery i chciałam się zapytać, jak Państwo, co tu się dzieje? Jakby co tu się dzieje? Jakie są składniki?
4: Ja mówię trochę po polsku.
3: I Pani mówi perfekcyjnie. Jest banan?
4: Tak, jest banan. I teraz tak, jagód acai, okay. To jest brazylijski jagód i acai jest kremowy ze jagód i zimny.
5: I w ogóle co to jest? Mamy brazylijskie jagody sprowadzane, importowane pulpy mrożonych tych jagód. To się miesza z mrożonym bananem jako baza i dodatki dodaje.
3: Fenomenalne.
2: Mnie bardziej przekonuje jednak pani opowieść, ten mrożony jagód.
3: Czy ja bym mogła poprosić taką jedną? Mogłabym? Dobrze, to ja w takim razie muszę spróbować.
2: Słuchajcie, stażystka, ja już chcę pierwszą przerwę w pracy. Masa ludzi się teraz wokół nas zbiera. Chyba ogarnęli, kogo przywieźliśmy do Pobierowa. Kochani, to wszystko znajdziecie na Instagramie RMF Max. Na bieżąco pokazujemy wam, co się dzieje. A jeszcze dzisiaj po 19:00 kolejny przystanek. Będziemy na Molo w Niechorzu. Meet and greet z Sarą James. I będzie okazja, żeby zbić piątkę. Ja też się chyba skuszę.
6: A spotkanie, good będzie? Good będzie, czy nie good?
2: Ja good.
6: Ty good. Ty good. A Sara też good?
3: Tak, I'm good, I'm very good.
2: Słuchajcie, są wszyscy good, jest piękna pogoda.
3: No to wszyscy
2: żałujcie,
3: good.
2: Że jesteście w studiu.
6: Dobra.
1: Tam, wszyscy do Niechorza w takim razie po 19:00 spotkanie z Sarą James. No i zostańcie z RMF Max, tutaj kanał nadawczy.

0: reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Wiemy, co jest ekstra.
3: Co tego się słucha? Co jest hitem?
4: To ma potencjał.
2: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
0: I po reklamie.

0: dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: To zdecydowanie fajna pogoda na to, żeby wybrać się na jakiś miły, dobry spacer. We Wrocławiu dzisiaj 29 stopni, w Opolu 28, a w Katowicach nawet do 29 stopni. W Krakowie dzisiaj 27 na termometrach, no ale nieco chłodniej i delikatny wiatr też pojawia się na północy kraju, w Koszalinie i w Gdańsku do 25, w Olsztynie 22 stopnie, a Suwałki to mają dzisiaj tylko 18 na termometrach.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: No i znowu przekopaliśmy się przez setki waszych myśli na Messengerze RMF Max i zaciekawiło nas to, o czym myślała Asia. Asia, powiedz, o czym myślisz.
2: Cześć, Asia. Halo, halo, Asia, jesteśmy? Słyszymy się, Asia?
1: Asia? Asia, jesteś z nami?
2: No patrz, a pokazuje, że Asia z nami jest. Halo, Asia, halo. No dobra, w takim razie Asia miała bardzo, bardzo fajną myśl i mamy nadzieję, że Asia nas teraz na pewno słyszy i Asia będzie przede wszystkim się cieszyła razem ze swoją rodziną, z którą pojedzie do Energylandii. A o czym pomyślała Asia?
1: Asia pomyślała o tym, że życie jeża musi być nudne i chcieliśmy tak trochę zgłębić ten temat. Chyba się to teraz akurat nie uda, ale może się uda na Messengerze RMF Max, więc tam się za chwilę z Asią skontaktujemy. No i przypominamy, że kolejna okazja na 4 wejściówki do Energylandii już jutro po 17:00.
2: Także koniecznie słuchajcie kanału nadawczego. Bądźcie z nami, bo tylko tutaj można zgarnąć wejściówki do największego parku rozrywki.
0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: mama.
1: Pani Barbaro, pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
0: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
0: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
0: No i z darmową dostawą do sklepu.
2: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: I po reklamie.

0: pan nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa! Fireball.
3: Nie daj się porwać. Już za moment pogoda w RMF Max.
4: Ja wiem, że nocą się śpi, ale warto dzisiejszej nocy pójść spać trochę później, bo ta noc będzie naprawdę ładna. W większości Polski bezchmurne niebo albo delikatne zachmurzenia i to naprawdę będzie ciepła noc. Na termometrach w większości w całym kraju okolice 15-16 stopni. Jeśli chodzi o kolejny dzień, czwartek, to będzie naprawdę upalny. Maksymalnie 36 stopni na zachodzie kraju, minimalnie na Suwalszczyźnie okolice 26.
3: Świeżo, rzeźko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
0: Hity na maksa. Punktualnie 18, środa. No to wiecie, co się będzie działo. Zagadkowa środa wjeżdża oczywiście w RMF Max.
5: Więc wszyscy ci, którzy chcą rozgrzać swoje szare komórki, niech koniecznie zostaną z RMF Max, bo siostra Boryna przygotowała dzisiaj taką zagadkę, że wam pospadają kapcie z... Z bagażnika.
0: I wjechałam rowerem dzisiaj, faktycznie, także wszystko się zgadza.
5: Filip Kliber.
0: Justyna Borycka.
5: Siostra Boryna.
0: Siostra Boryna,
5: tak jest. Pauza, Magnetic teraz.

jestem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: nasze ulubione trąby w RMF Max. To oczywiście jubel na 9 minut po godzinie 18, a teraz te trąby przykładamy do ucha, do radia, bo będzie zagadkowa środa.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Czekaj, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. W sensie, że wy, słuchacze,
0: trąbki,
2: swoje trąby przykładacie teraz do głośnika, żeby dobrze usłyszeć treść zagadki.
0: Właśnie o to mi chodziło. Dobrze, że jesteś, żeby wyjaśnić.
2: No, oczywiście.
0: Jednocześnie zadajesz zagadki i wyjaśniasz. To jest siostra Boryna, moi kochani.
2: Tak jest, kochani. Z Justyną Mierza przyjechałam dzisiaj i będę wam zadawać zagadkę, dlatego potrzebujemy detektywów RMF Max do rozwiązania głosówką na Messengerze. Uwaga, zagadka brzmi tak. Tomek i Marek weszli do tego samego autobusu na tym samym przystanku. Obaj mieli bilety miesięczne. Tomek miał do przejechania 3 przystanki, a Marek 5 kilometrów. Mimo biletów, Tomek musiał zapłacić mandat, a Marek nie. Dlaczego?
0: I teraz potrzebujemy najlepszych detektywów z ekipy RMF Max. Teraz jest wasz czas, teraz jest wasz moment. Wchodzicie na Messengera RMF Max, nagrywacie waszym zdaniem, jakie jest rozwiązanie tej zagadki, pakujecie to w głosówkę i nam wysyłacie. No zobaczymy, czy ktoś odgadnie.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
3: To jest nowość RMF Max.

0: numer, który absolutnie trafiał w dziesiątkę, to Alabama Ten. A czy wy trafiliście w dziesiątkę z rozwiązaniami zagadki Justyny, siostry Boryny z Justynomierza? Przekonajmy się.
1: Środa zagadkowa.
2: Czas pokaże, czas pokaże.
0: Czas pokaże.
2: Zagadka na dzisiaj brzmi tak. Tomek i Marek weszli do tego samego autobusu na tym samym przystanku. Obaj mieli bilety miesięczne. Tomek miał do przejechania 3 przystanki, a Marek 5 kilometrów. Mimo biletów, Tomek musiał zapłacić mandat, a Marek nie. Dlaczego?
0: Posłuchajmy rozwiązań z Messengera RMF Max.
3: Jeżeli to był bilet miesięczny na terenie jednego miasta, przekroczył miasto, no to już wszystko jest jasne.
0: Nie jest.
2: Nope.
4: No bo na 5 kilometrach nie było przystanków.
2: Ale to fajne, to jakby podoba mi się ten tok myślenia.
0: Fajne, ale...
5: To proste, jeden miał bilet na strefę, drugi poza strefą. Ten, co miał poza strefą, nie zapłacił mandatu, a ten na strefę zapłacił, bo przejechali poza strefę.
0: Moment, bo ja chyba potrzebuję Jacka Gmucha, żeby mi to rozpisał.
2: No to szukamy dalej. Tomek i Marek weszli do tego samego autobusu na tym samym przystanku. Obaj mieli bilety miesięczne. Tomek miał do przejechania 3 przystanki, a Marek 5 kilometrów. Tomek musiał zapłacić mandat, a Marek nie. Dlaczego?
0: Nagrywajcie głosówki na Messengera RMF Max.
6: Ogłoszenie RMF Max.
1: I chodzi o granie najlepszych hitów. Najlepiej niż się wypowie ten, co się zna.
7: Klubowe nowości w środku lata rządzą także na wakacjach, no i będą rządzić na liście Hot Bands, bo w poczekalni jest nowość od Meduzy. Polecam wam ich Weekend i czekam na wasze głosy na RMF Max.

dobry, z tej strony Simon z Krakowa. Dorosłość, chodzenie na dyskoteki, to jest dorosłość. Jeszcze trochę i będę chodził. Pozdrawiam załam.

0: Dawid Podsiadło też ma swoje zagadki. To jego numer na błysk na 31 minut po 18, ale to jest nic w porównaniu z zagadką, jaką przygotowała siostra Boryna.
1: Środa zagadkowa.
0: Siostro, przedstaw zagadkę.
2: Dobra.
0: Dobra, mów.
2: Tomek i Marek weszli do tego samego autobusu na tym samym przystanku. Obaj mieli bilety miesięczne. Tomek miał do przejechania 3 przystanki, a Marek 5 kilometrów. Mimo biletów Tomek musiał zapłacić mandat, a Marek nie. Dlaczego?
0: Co mówią detektywi RMF Max?
3: No więc okazało się, że kontrolerem biletów była narzeczona i rozstali się w ciężkiej atmosferze i dlatego został mandat.
2: Podoba mi się ta drama.
0: Ale super, tak, ja się wkręciłem. Ja
2: totalnie.
0: Czekam coś z narzeczoną, ale nie.
4: Dlatego, że Marek był kierowcą.
0: Byłoby blisko, ale również nie.
5: Po prostu jeden z panów był niesamowicie przystojny, a kontrolerką była kobieta, no i jeden z tych panów musiał dostać mandat. Sami wiecie za co.
2: Jak to za co? Za przekroczenie piękności.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
0: Ale cały czas szukamy rozwiązania, także nagrywajcie głosówki na Messengera RMF Max.

0: Mundial cały czas będzie żył dzięki takim numerom. Shakira, Burna Boy i Dai Dai na 19 minut przed godziną 19. Za to my dostaliśmy numer. Numer brzmi 727-776-896. Jak się zadzwoni na ten numer, to tam słuchać coś takiego.
1: Siemanko, tu PZ. Dzięki za telefon, nie mogę teraz gadać. Za to mam dla ciebie fragment mojego nowego singla. Sprawdzaj. Spoko, spoko. Bez nas nie zaczną. Wiesz,

0: No ale bez lębaniany grał.
1: No i wiecie,
2: tylko
1: no...
2: tyle mogliśmy dla was zagrać, bo potem to już wjeżdżają takie słowa, których w radiu wypada, czy nie wypada puszczać po prostu.
1: PZ jest po prostu PZ-em, no i...
2: Ale super to granie na czekanie, fajne.
1: Super, fajne, można sobie ustawić jako nową seniorite na przykład, nie? Przypominam numer 727-776-896.
2: To działa, naprawdę.
1: Zadzwońcie i spróbujcie, możecie go posłać wtedy do końca, a nie tylko tyle, co u nas.
3: Reklama.
4: Dodatkowo do 40 raty 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: na luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.
4: Ja wiem, że nocą się śpi, ale warto dzisiejszej nocy pójść spać trochę później, bo ta noc będzie naprawdę ładna. W większości Polski bezchmurne niebo albo delikatne zachmurzenia i to naprawdę będzie ciepła noc. Na termometrach w większości w całym kraju okolice 15-16 stopni. Jeśli chodzi o kolejny dzień, czwartek, to będzie naprawdę upalny. Maksymalnie 36 stopni na zachodzie kraju, minimalnie na Suwalszczyźnie okolice 26.

0: To jest właśnie to tempo, którego potrzebujemy wieczorem. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz, Nie mówię tak, nie mówię nie. Jest 8 minut do godziny 19. No i my w końcu mamy rozwiązanie.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Siostro, jeszcze raz zagadkę.
2: Tak jest, przypominam. Tomek i Marek weszli do tego samego autobusu na tym samym przystanku. Obaj mieli bilety miesięczne. Tomek miał do przejechania 3 przystanki, a Marek 5 kilometrów. Mimo biletów, Tomek musiał zapłacić mandat, a Marek nie. Dlaczego?
0: Zamieniamy się w słuch i słuchamy głosówek od detektywów RMF Max.
3: Siema, słuchamy właśnie zagadki. Wydaje mi się, że odpowiedź to po prostu, że jeden z panów nie wziął ze sobą biletu.
4: Nie zabrał biletu z domu.
5: Oboje mieli bilet miesięczny, ale tylko jeden z pasażerów miał bilet przy sobie, drugi go nie miał.
6: Ladies and gentlemen, we got him.
2: Mamy to, było trochę tych dobrych, poprawnych odpowiedzi, więc wielkie gratulacje dla was. Znów się udało, znów to zrobiliśmy.
0: Ale macie nosa.
2: Zagadkowa środa oczywiście wróci za tydzień w kanale nadawczym w RMF Max. Wspaniałe to jest, jak stajemy się coraz lepsi z każdym tygodniem.
0: No bo kiedy ma wrócić zagadkowa środa? W czwartek?
1: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: Wieczorem w całym kraju będzie spokojnie z małymi i umiarkowanymi zachmurzeniami. Bez opadów deszczu temperatura spadnie od 12 do 18 stopni. Wiatr będzie słaby. Czwartek natomiast będzie bardzo wakacyjny. Bardzo dużo słońca, w większości bezchmurne niebo. Na północy i wschodzie okolice 28-29 stopni. W centrum okolice 30-31 stopni, a na zachodzie nawet 36 stopni Celsjusza. Uważajcie na siebie podczas tych upałów.
6: Jest równo 19 i chcieliśmy powiedzieć yo, elo.
1: Boże.
6: Chcieliśmy, prawda?
1: Tak, tak, chcieliśmy. Rap południe, o to chodzi Filipowi. Rap południe mamy do rozdania, festiwal już w ten weekend.
6: Więc jeżeli chcecie bilety, to dobrze, że jesteście akurat z nami. Filip Kliber.
1: Justyna Borycka, to jest kanał nadawczy w RMF Max.
6: Powiedz też yo.
1: Yo.

0: Ale to jest dobry basik. Doskonale wjeżdża o tej porze. Moving to the Sun w RMF Max. A my wjeżdżamy. Celina Biało z biletami na Rap Południe.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Naprawdę mamy tych biletów całą masę i nie zawahamy się ich rozdać. Tylko najpierw trzeba oczywiście rozwiązać nasze zadanie konkursowe.
0: Zadanie bojowe.
2: Bojowe.
0: Słuchajcie, pytanie na dzisiaj brzmi. A w zasadzie to jest takie zadanie.
2: Zadanie.
0: Wyobraźcie sobie, że chcecie od nas bilety na Rap Południe. Na piątek albo sobotę. Ale jesteście sprzedawcą kukurydzy nad Bałtykiem.
2: Ja zaprezentuję może. W domu tłucze się kotlety. Ja chcę na Rap Południe bilety.
0: Bardzo ładnie, Filip.
2: Dziękuję.
0: Ale ty nie dostaniesz.
2: Nie, nie dostanę.
0: Za to wy możecie dostać. Messenger RMF Max. Czekamy na głosówki. Bilety na piątek i na sobotę. Rap Południe do zgarnięcia.
2: Tam między innymi w line-upie będzie PZ.
0: PZ, White2115, Żabson, Chivas. Także naprawdę jest w czym wybierać. Czeka was super impreza.
2: No to zaśpiewajcie nam. Hej!
3: Piszę do ciebie śpiew.

0: Teddy Swims w RMF Max. A my dzisiaj tak zupełnie na luziku rozdajemy bilety na Rap Południe. Zabawa jest mega prosta. Wyobraź sobie, że chcesz od nas bilety na Rap Południe na piątek albo sobotę. Mhm. Ale jesteś sprzedawcą kukurydzy nad Bałtykiem.
1: No i mamy takiego jednego sprzedawcę. Prosto z Mielna, Kuba!
2: Moja stara chorowa dostała bilety i przestała.
0: I Kuba, jedziesz w sobotę na Rap Południe, to jest tak prosta zabawa. Mamy jeszcze trochę biletów do rozdania, więc nie krępujcie się. No wystarczy tutaj się wcielić w rolę sprzedawcy kukurydzy i po prostu pojedziecie na festiwal. No.
1: Wchodźcie na Messengera RMF Max, nagrywajcie głosówki, wysyłajcie je nam, a być może bilety właśnie trafią do ciebie.

0: Ten hit mógłby też być bardzo dobrym wakacyjnym hitem nad morzem na przykład. Dua Lipa i Be The One. My was nad to morze zabierzemy właśnie teraz.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
0: Słuchajcie jak te dźwięki.
2: Pięknie.
0: Są fale, jest Bałtyk.
2: Są o, mewy. Skrzeczy.
0: Tak,
2: no,
0: mewy są
2: bo
0: nawet.
2: Już się miałam pytać właśnie, o co chodzi.
0: Ale czego brakuje?
2: Brakuje oczywiście kukurydziarza tak zwanego, czyli chłopa albo baby, którzy krzyczą, że kukurydza jest do wzięcia. No i my postanowiliśmy ten archetyp wykorzystać do tego, żeby rozdać wam dzisiaj bilety na festiwal Rap Południe w Bielsku Białej już w ten weekend.
3: Rap jest spoko, kukurydza leci hen wysoko, wszyscy razem zaśpiewajmy i bilet wygrajmy. Ho! Elo.
0: No może kukurydzy bym od niego nie wykupił, ale za to bilety damy oczywiście Maćkowi.
4: Lato, plaża, zimne drinki. Kto da bilety dla dziewczynki?
2: No my damy.
0: Jak to kto? RMF
2: już,
0: Max.
2: Już lecą do ciebie, Monika, bilety na piątek. I jeszcze ostatnie dwie wejściówki nam zostały. Myślałam, że już nie mamy, ale w folderze się zachowały. Ostatnie dwie wejściówki na piątek na festiwalu Rap Południe. Wtedy White 2115, Żabson, Malik Montana, Young Multi i Francis. Kto chce się wybrać? Dajcie znać.
0: Trzeba nam po prostu nagrać głosówkę na Messengera RMF Max, jak chcecie dostać od nas bilety, ale jednocześnie jesteście sprzedawcą kukurydzy nad Bałtykiem.
2: Dokładnie jak na wyżej wymienionych przykładach, także prosta sprawa to jest.
0: To już teraz ostatni dzień lata. To Gibbs, Igo i For Money.

0: Dobre umcy, umcy na dobry wieczór. To Lumix i Self-Aware. My rozdajemy bilety na rap południe. Nie trzeba rapować, tylko trzeba śpiewać o kukurydzy, tak jak śpiewa Mati.
1: Rap południe to przegrywa, bilety za kukurydza.
2: No i bilety są, proszę bardzo. Lecisz od razu na piątek na rap południe do Bielska Białej. Super impreza, super wakacje. No i tyle, my się już wypstrykaliśmy z biletów na rap południe, ale mamy jeszcze bilety na Strefę 57 na najbliższą sobotę.
0: I nie zawahamy się ich rozdać, tylko jutro. Posłuchajcie prognozy pogody i słuchajcie RMF Max także jutro.
3: Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj!

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

Wieczorem w całym kraju będzie spokojnie z małymi i umiarkowanymi zachmurzeniami. Bez opadów deszczu temperatura spadnie od 12 do 18 stopni. Wiatr będzie słaby. Czwartek natomiast będzie bardzo wakacyjny. Bardzo dużo słońca, w większości bezchmurne niebo. Na północy i wschodzie okolice 28-29 stopni. W centrum okolice 30-31 stopni, a na zachodzie nawet 36 stopni Celsjusza. Uważajcie na siebie podczas tych upałów.

0: No i pych, hiszpański na dzisiaj zaliczony. Ina i Morenito w RMF Max. Już można nic nie robić oficjalnie.
1: Kiedyś to było Despacito, a to jest Morenito w 2026.
0: Kiedyś to było.
1: A co będzie dopiero w RMF Max, to już się przekonacie po godzinie 20, wtedy najlepsza dycha. Teraz można posłuchać, gdzie się można pobawić na mieście. A jutro trzeba. Jutro trzeba słuchać kanału nadawczego.
0: Bilety na strefę 57 będą do rozdania. Tak tylko przypominam grzecznie i wiecie, dla waszego dobra. Justyna Borycka.
1: Filip Kliber, też grzecznie się żegnam, bo jak spojrzałem, jak Boryna mówi grzecznie, to aż mi zaczęła pikawa stawać.
2: Czas na Tour de Club, czyli przegląd najciekawszych wydarzeń wakacyjnych. Co się dzieje, gdzie warto być? O tym już teraz. Piotr Ambroży, zapraszam. Co powiecie na kino plenerowe na szczycie Małej Czantorii w otoczeniu górskiego klimatu? Przez całe wakacje seanse odbywają się na Polanie Stokłosica przy górnej stacji kolei linowej Czantoria. Wstęp jest bezpłatny, leżaki dostępne bezpłatnie, a najbliższy seans w ten piątek i na ekranie zobaczymy Szreka jedynkę. Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać tej animacji, prawda? Start o godzinie 21. W sobotę kolejnego dnia kino trzymające w napięciu film 60 sekund, który opowiada historię emerytowanego złodzieja samochodów, który musi ukraść 50 luksusowych aut w jedną noc, aby uratować życie swojego młodszego brata. Start o godzinie 20. Jeśli lubicie pikniki, to rusza cykl Piknik pod Kujawskim Niebem. Pierwsza odsłona odbędzie się w niedzielę w Inowrocławiu w nowej części Parku Solankowego. Warto tam być.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

0: słodko.
1: Nad wodę.
2: Na spotkanie.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
5: Hej, cześć, witajcie na wakacjach. Dzisiaj jesteśmy także na plaży. Trwa nasz Max Tour. Dzisiaj po Bierowo i Niechorze. Wrócimy tam za kilka chwil. Przemek Grabowski za sterami. Zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Będą fajne nowości. Wróci Bambi, Alan Walker, będzie Zalia premierowo, a zestawienie otwiera ten duet Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeat it.
4: Numer 10.

0: Ale jaka ona jest fajna, ale jak ona fajnie śpiewa. Mam dla was mega premierę tego tygodnia. Zalia, Tylko kochaj mnie. I oczywiście głosuj na rmfmax.pl, bo jutro to może być nasza nowość już w zestawieniu, taka bardzo, bardzo szybka. Za kilka chwil wracamy na plażę. Trwa nasza trasa Max Tour dzisiaj po Bierowo. I nie chorze, można też spotkać się z Sarę James. Co się dzieje? Sprawdzimy szczegóły, a teraz to, co się dzieje na liście Hot Bands, się wydarzyło. Alan Walker lekko spada, śpiewa Ava Max. To jest energia w numerze Fate, miejsce 9.
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl. 9. Numer 9.

0: To rzeczywiście może być jeden z największych tanecznych hitów tego lata. David Guetta, Yalok, Run, Run, River. Za chwilę nowość od Bambi. Warto kłamać, warto poczekać, warto głosować i warto posłuchać, co dzisiaj dzieje się na plaży, bo nasza trasa trwa. Max Tour na miejscu, Przemek Kubera. Hello, how are you?
1: Kochani, czy może być piękniej? Jest wspaniała pogoda, romantyczny zachód słońca nad Molo w Niechorzu. Za moimi plecami delikatny tłumek, który czeka na zdjęcie, na autograf od Sary James. Spróbuję się wbić w kolejkę właśnie w tym momencie. Słuchajcie, poczekam na swoją kolej, bo to nie jest takie oczywiste. W okularach, bez okularów, super. Teraz ja, sekunda, ja tylko chciałem zapytać, jakie jest twoje takie romantyczne wspomnienie wakacyjne? Zobacz, jak jest piękne, jaki zachód słońca.
2: Ale słyszysz tą piosenkę w ogóle?
1: O, jeszcze ta nuta.
2: Wspomnienie romantyczne na plaży, takie rzeczy tu przy ludziach mówić. Jakiś taki wieczór, zachód słońca. Aha. Trochę zimno, trochę, wiesz, woda, coś tam. Nic więcej nie powiem.
1: A imię? Albo inicjały. No, tak. Sara, inicjały.
2: Nie mogę inicjałów powiedzieć. Nie mogę.
1: Słuchajcie, zajrzyjcie na Instagramie, może nam zdradzić. Słuchajcie, cały czas jesteśmy na plaży. No pięknie, bosa stópka. No, musicie to po prostu zobaczyć. Instagram RMF Max, a tam relacja z kolejnej odsłony Max Tour z Sarą James nad polskim Bałtykiem.

0: wrócił liryczny książę i mamy kolejną nowość od tego gościa z Nowego Jorku. Startuje na miejscu 7. Brawo dla niego, brawo dla fanów. Somber, jego My Body Isn't Ready. Zostańcie z RMF Max. Mam nadzieję, że wasze body jest gotowe na hałsiwa, bo za chwilę na 6. Magnetic od projektu Bauza.
1: Sponsorem programu Hop Bench jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz?
8: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
10: Studiujesz albo kończysz naukę?
11: Chcesz się dalej uczyć, rozwijać?
10: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
11: To Eurotipy.
10: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
11: Zaliczyć kursy, praktyki?
10: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
11: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
10: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
11: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
10: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
17: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
18: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: formę.
1: Na zdrowie.
0: Na gorąco.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

0: Zaczynał jako 13-latek w sypialni. No przeszkadzał trochę wtedy rodzicom. Tobi Romeo, nasza kolejna taneczna nowość. Fly High, rzeczywiście można odlecieć. Więcej takiej nuty już po 21:00. Wszyscy jesteście zaproszeni na nasze wakacyjne Max Party. Dołączy do mnie Raf Mix i będziemy tańczyć, będziemy miksować. Otwieramy pierwszą piątkę hitów na wakacjach. Tutaj Fuka i Lifka i Enklawa. Chcę więcej.
1: Max 5, numer 5.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już.

0: Można powiedzieć, że chłopaki z ekipy Switch Disco uprawiają taki muzyczny recycling, odświeżają klasyki, remiksują taneczne petardy, ale też produkują nowości. Tutaj numer, który polecam, Voices od Switch Disco. Może jutro już w zestawieniu, tak akurat przy czwartku. Głosujcie na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę w środę na wakacjach. Tutaj Robin Schulz i jego słoneczne Better Times.
1: RMFMAX. RMFMAX. 3, numer 3.

0: skąd on wziął takiego śpiewającego kowboja? Zrobił to DJ Yerbox, łącząc elementy muzyki tanecznej i takiego trochę pozytywnego country music. W nowości Babylon to może być jego drugi hit w zestawieniu listy Hot Bands. Poczekamy do jutra, sprawdzimy. Sprawdzamy pierwszą trójkę. Dzisiaj na trzecim Robin Schulz, Better Times. Dwójka należała do Topika z Becky G. Sorry, papi. A do kogo należy miejsce pierwsze? Wracają na szczyt, są wakacje i wiadomo, jest hit męskiego grania, który rządzi nareszcie ponownie na miejscu pierwszym.
1: One. Numer 1.

0: od dawna to wiem.
1: Pięknie, męskie granie wraca na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, za chwilę startujemy Max Party. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
2: Czas na Tour de Club, czyli przegląd najciekawszych wydarzeń w te wakacje. Piotr Ambroży, zapraszam. Już 6 sierpnia startuje Night Skating Kraków, czyli największa w Małopolsce cykliczna impreza wrotkarska, która od lat zmienia oblicze krakowskiego sportu masowego. Ulice Krakowa na pewno mają niepowtarzalny klimat, te światło, ta zabudowa. Tysiące rolkarzy, poziom trudności, jeśli ktoś się zastanawia, czy to dla niego, będzie średni. Długość trasy 22 km. Organizatorzy mówią też, co trzeba potrafić. No, odrobinę doświadczenia, pewnego hamowania i utrzymania tempa około 12-14 km na godzinę. Miejsce zbiórki Aleja 3 Maja, plac przed Muzeum Narodowym. Zbiórka o 19.30 to 6 sierpnia. A jeśli lubicie wydarzenia, gdzie można poznawać nowe kultury i jest pełno energii od ludzi, to 1 sierpnia, czyli już w tę sobotę w Starej Kopalni w Wałbrzychu rozpoczyna się 7. Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Kultury Romskiej.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: No start te palme i będziesz mieć kokosy.
8: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
9: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
7: Kasa te palma. Wygraj 15 000 złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowi. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Ważne bramki. Ważne linie. Ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
14: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
15: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: zachodem słońca.
1: Jak gofy z bitą śmietaną.
0: Jak wieczór na rolkach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.

Czy pamiętacie jeszcze muzykę Cobra Starship? No właśnie, odświeżone przed chwilą, zagrane, zmiksowane na starcie naszego Max Party w środę na wakacjach. Witajcie wieczorowo, Przemek Grabowski plus DJ Rough Mix. Mieszamy tutaj imprezowe bity, za chwilę Young Leosia, ale kolejny set otworzymy na house'owo. Taka nuta rządzi, Sony Fodera też, to są jego wakacje i to jest jego nowa petarda. Let Me Be In Your Arms.

0: Mi Chico to DJ Goja i Jason Derulo. To numer, który zabrałbym na plażę. A wiecie, że w Japonii na plaży to można na przykład wypożyczyć parasol z wbudowanym panelem słonecznym do ładowania telefonu. No każdy influencer to chyba chciałby być na naszej plaży. U nas jeszcze takich nie ma, ale może w przyszłym sezonie. Pozdrawiamy wszystkich na plaży, w szczególności dzisiaj w okolicach Pabierowa i Niechorza. Tam trwa nasze Max Tour, Sarah James. Szczegóły na Instagramie RMF Max. A my za chwilę wracamy na imprezę z pozdrowieniem dla tych, co nad morzem też. Wróci Ale Farben i Ed Sheeran.
1: Max. Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
5: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
4: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
5: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
4: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
5: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
4: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
5: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: Brzmi na to na maksa.
14: RMF Max.

Już wiemy, czego słucha Donald Trump. Pewnie country też, ale również muzyki Nicki Minaj, bo przecież podarował jej nawet złoty paszport. Nicki Minaj zadowolona, przeszczęśliwa. Tutaj w wielkim hicie Starships w RMF Max. A kto za chwilę? Z naszym Max Party lecimy do Francji, Szanghaj, Tukase. Będziemy też w Holandii. Zagramy duet Another, Talk to You, ale dzisiaj w fajnym remiksie, którego może jeszcze nie znacie. Kolejny set otwieramy jednak u nas w Polsce. Tak śpiewa wakacyjnie Bledka. Tańcz!

I w ogóle całego roku Another i Talk to You, ale w jakiej fajnej wersji w Max Party. Teraz kolejny klasyk od Davida Guetty. Ma już trochę takich produkcji na swoim koncie. David Guetta i Sia nieraz razem. I to jest hit, który zna cały świat i wszyscy potrafią zanucić, przynajmniej refren, nawet takie małe dzieciaki. No, I'm a Titanium to chyba każdy potrafi zaśpiewać. David Guetta otwiera nasz kolejny set w RMF Max.

0: Tymasz, Gips i Kukon robią nam klimaty wieczorowo. Jest wiadomość na te upały, które mają się zaczynać. W upały generalnie powinniśmy więcej spać, żeby się zregenerować po bardzo gorącym dniu. Ale jeszcze nie idziemy spać, bo tutaj tyle dobrego bitu w RMF Max, za chwilę Lumix i jego petarda, która niedawno pojawiła się na samym szczycie, na miejscu pierwszym listy Hot Bands. Self Aware.
1: Czas na Tour de Club, czyli przegląd najciekawszych wydarzeń wakacyjnych. Co się dzieje, gdzie warto być? O tym już teraz. Piotr Ambroży, zapraszam. Co powiecie na kino plenerowe na szczycie Małej Czantorii w otoczeniu górskiego klimatu? Przez całe wakacje seanse odbywają się na polanie Stokłosica przy górnej stacji kolei linowej Czantoria. Wstęp jest bezpłatny, leżaki dostępne bezpłatnie, a najbliższy seans w ten piątek i na ekranie zobaczymy Szereka jedynkę. Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać tej animacji, prawda? Start o godzinie 21. W sobotę kolejnego dnia kino trzymające w napięciu film 60 sekund, który opowiada historię emerytowanego złodzieja samochodów, który musi ukraść 50 luksusowych aut w jedną noc, aby uratować życie swojego młodszego brata. Start po godzinie 20. Jeśli lubicie pikniki, to rusza cykl Piknik pod kujawskim niebem. Pierwsza odsłona odbędzie się w niedzielę w Inowrocławiu w nowej części Parku Solankowego. Warto tam być. We'll be right back.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: No szarpte palme i będziesz mieć kokosy.
2: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
3: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
1: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: I po reklamie.
14: Jak leżenie nad rzeką.
15: Jak prawdziwy spontan.
14: Jak pierwsza godzina urlopu.

Czy ktoś z was wie, co robi teraz Robert M? Bo kiedyś był przecież postacią numer jeden w świecie polskiej muzyki tanecznej. Super bomb, zagrane, przypomniane. Robert M, może słyszał, jakby co, to pozdrawiamy. Przemek Grabowski, DJ Rafmix, to jest wakacyjne Max Party. Odkrywamy kolejne nowości. Teraz Meduza będą w Polsce w ten weekend i macie ich teraz w nowości. Weekend właśnie. No jeszcze tylko dzisiaj, jutro i kolejny wakacyjny.

Błysk to Dawid Podsiadło, jego wakacyjna petarda. Teraz nasza kolejna w Max Party w środę wieczorem. David Guetta ponownie z tą dziewczyną, Bibi Rexa i David w numerze Set Girls. David Guetta zaskoczył, zagrał całonocny set, tak jeden po drugim, back to back. On i Carl Cox. David Guetta udowodnił, że potrafi miksować nawet techno kawałki jak trzeba. Bibi Rexa, David Guetta lecą teraz.

Tricky Lamb, ale w remiksie oczywiście to Tame Impala i Jenny w środę wakacyjnie. Teraz kolejne wakacyjne wiadomości, tym razem z Grecji. Czy wiecie, że tam wiele wysp ma plaże, na których obowiązuje oficjalny zakaz puszczania głośnej muzyki? Wiadomo, szum fal wygrywa niekiedy z playlistą. Może takie coś przydałoby się u nas nad Bałtykiem, bo wiecie jak to jest, no. Każdy wyciąga swój głośnik i co 3 metry inna playlista. A na naszej taki disco klasyk w nowej wersji, a zrobił to producent Ridge, Ring My Bell w RMF Max.

wakacyjne granie, ale w jakim zacnym remiksie w naszym wakacyjnym Max Party. Z pozdrowieniem dla naszych słuchaczy, nawet daleko w Finlandii. Słuchajcie, potwierdzono, odebrano tam sygnał RMF Max. Nie przez internet, tylko przez fale radiowe. To wszystko przez chyba te zmiany klimatyczne. Jari napisał, że usłyszał nas w miejscowości Haapasaari w Finlandii. Może musimy tam kiedyś pojechać z refmiksem. Pozdrawiamy tak daleko w Finlandii. No to dla tych, którzy tak daleko, nasza kolejna nowość w Max Party. Kid Laroi i Kelani, ich Girls.

0: co tu się wyrobiło, przerobiło. Steve Angello, Laidback Look, Hellmate i słynne Show Me Love, jeden z największych klubowych hitów w ogóle i klasyków od Robin S. I wszystko przemiksowane 4 razy, po 2 razy, raz po raz. Mamy dla was takie petardy, niespodzianki, klasyki też i nowości, które musicie sprawdzać. To jest ten Max Party w naszym kolejnym secie. Za chwilę Bauza i Magnetic. Wróci też Fisher z nowością What a Life. Max.
1: Reklama. Zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

Blinding Lights, The Weeknd, zerka nasz kolejny set, chociaż to jeszcze nie weekend. Środa, wieczór, wczesna to godzina, po 23:00 witają was Przemek Grabowski i DJ Rafmix. No gdzie tam spać tak szybko w środku lata? Pozdrawiamy tych, którzy byli dzisiaj z nami nad morzem. Max Tour, Sara James spotkała się z fanami dzisiaj popierowo i niechorze relacje sprawdzicie także na naszym Instagramie. A nasz kolejny set otwieramy obiecaną nowością. Rządzi zadekami, nie tylko na festiwalach, także u nas w RMF Max, Fisher i jego What a Life.

Apa, apa, ty tańczysz z nami także ty. To Rose i Bruno Mars na wakacyjnej imprezie z RMF Max, a my mamy dla was wakacyjną propozycję. Jak spędzić wakacje inaczej? Może na farmie. Słuchajcie, w Austrii mają tam specjalne pakiety. Można sobie spędzić wakacje na farmie i codziennie pomagać przy roli. No wiecie, oporządzać świnki, kurki, zbierać jajeczka, ale zajmować się także brudniejszą robotą. Może w przyszłym sezonie takie wakacje na wsi. Rafmix nie mówi nie. Ja też. Teraz na wakacje nowość, którą polecamy gdziekolwiek jesteście, niekoniecznie na wsi i u babci. Gibbs, Ego i For Money otwierają kolejny set w RMF Max. Ostatni dzień lata, ale to jeszcze nie teraz.

do Polski i robią hałas, robią show, to Rudimental w numerze All I Know. To jest nasze Max Party, za chwilę Olivia Adams, ale teraz kolejny klasyk, do którego tańczyło się dookoła świata. Teenage Crime to numer, przy którym może ktoś z was kiedyś miał ciarki, w szczególności w remiksie Axwella, który stał za tą produkcją. Adrian Lux wieczorowo w RMF Max. To jest po prostu Lux, taka Lux klasyczna petarda.

śpi fajnie, tak klimatycznie się zrobiło, tak spokojniej. Ed Sheeran i Martin Garrix w naszym wakacyjnym Max Party. A niektórzy to często wybierają czas na wakacje, kiedy jest to spokojniej i taniej, bo sprawdzono, że urlop poza sezonem, słuchajcie, potrafi kosztować nawet o połowę mniej. A i najtańszy miesiąc często daje najwięcej spokoju. I czasami rzeczywiście wrzesień, październik to jest dobry wybór. I wtedy na niezbyt zatłoczone wakacje warto zabrać sobie muzykę Axwella i posłuchać też na plaży. Albo teraz, gdziekolwiek jesteście, zróbcie głośniej, bo to właśnie Axwell otwiera nasz kolejny set w RMF Max. Jego nowość Whatever Turns You On.

pamiętacie jeszcze, że niedawno był mundial i o tej porze to była piłkarska ekscytacja Shakira, Burna Boy, ale w remiksie Daj, Daj. Jutro też będą takie petardy. Dziękujemy za imprezę dzisiaj. Wracamy jutro wieczorowo, czwartek, 21. Co macie u siebie na imprezowych playlistach? Pochwalcie się, czekamy na inspirację, może ktoś nas zaskoczy. Numer SMS-y to 3001, koszt jak zwykła wiadomość. Dziękujemy za dzisiaj. Przemek Grabowski i DJ Rafmix. Cześć.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy.

Akordeonista w szat na stacji Uniwersytet. Kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daje mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedzi ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pence.

Telefon na scena, iPhone 7. Pyta czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy to mam, zrobię cię bart.